0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajcie. Tematy dzisiejszego programu. Kobiety bardziej narażone na obrażenia w wypadkach. I Chińczycy wchodzą do europejskich motofabryk. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Zespół badawczy z Uniwersytetu Technicznego w Grazu przeanalizował austriackie dane dotyczące wypadków drogowych z lat 2012-2024. Naukowcy odtworzyli rzeczywiste zdarzenia przy wykorzystaniu testów zderzeniowych oraz manekinów i modeli służących do symulacji zachowania ludzkiego ciała podczas kolizji. Dzięki temu mogli porównać skutki tych samych zdarzeń dla kobiet i mężczyzn. Są te wyniki bardzo ciekawe. Okazały się też jednoznaczne. Kobiety znacznie częściej doznawały poważnych urazów klatki piersiowej, kręgosłupa, ramion oraz nóg. Co istotne, największe ryzyko odnotowano wśród starszych pań. Ba, różnice były widoczne, mimo tego, że kobiety często uczestniczyły w zdarzeniach przy niższych prędkościach niż mężczyźni. Dlaczego tak się dzieje?
0: Ciekawostki.
1: Bo przez dziesięciolecia normy bezpieczeństwa pojazdów opierały się przede wszystkim na parametrach odpowiadających przeciętnej budowie mężczyzny, a stosowany przez branżę kobiecy manekin przez lata był w praktyce jedynie pomniejszoną wersją modelu męskiego. Co więcej, reprezentował sylwetkę bardzo drobnej kobiety. Uzyskiwane podczas testów dane nie odzwierciedlały rzeczywistej budowy i warunków dla zdecydowanej większości użytkowniczek dróg. Chodzi m.in. o różnice budowy miednicy, kształtu klatki piersiowej, geometrii barków oraz sposobu poruszania się kręgosłupa, a wszystkie te cechy mogą wpływać na rodzaj i skalę obrażeń odniesionych w czasie wypadku. Specjaliści zwrócili uwagę też na sposób zajmowania miejsc w aucie. Badanie wykazało, że pozycja siedząca jest jednym z kluczowych czynników wpływających na skuteczność działania systemów bezpieczeństwa. Osoby podróżujące na przednim fotelu pasażera częściej siedzą bardziej odchylone lub dalej od oparcia niż kierowcy, przez co poduszki powietrzne i pasy nie zawsze działają z maksymalną skutecznością. A kobiety częściej zajmują miejsce pasażera, co dodatkowo naraża je na większe zagrożenia. Teraz Chińczycy wchodzą do europejskich motofabryk.
0: Aktualności.
1: Europejskie zakłady budujące auta wykorzystują tylko około 55% swoich mocy produkcyjnych, plus zapowiadane są dalsze ograniczenia, a chińskie koncerny planują zwiększyć roczną produkcję w Europie z dziesiątek tysięcy do 800 tysięcy pojazdów do 2030 roku. Na rynku motoryzacyjnym dochodzi do kolejnych zatem przetasowań. Europejscy producenci zapraszają chińskich konkurentów do swoich niewykorzystywanych fabryk. To strategiczna zmiana spowodowana nadwyżką mocy produkcyjnych i koniecznością dostępu do chińskich ekspertów w dziedzinie akumulatorów i oprogramowania. Ciekawych czasów dożyliśmy. Kiedyś w Chinach kopiowano europejskich producentów, teraz sytuacja się odwróciła. Europa jest gotowa kopiować chińskie rozwiązania. Arek Włodarski, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Reklama. Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam. Dotacjusz.
0: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Poranek z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam. Dotacjusz.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
6: Maja Chwalińska z życiowym sukcesem zagra w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach. Druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6-6-4. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
7: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
6: Mówiła Chwalińska jeszcze przed starciem ze Schneider, które wygrała. W sobotnim finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Tragiczny wypadek na rysach w Tatrach. Wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur. Początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzecznik małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
8: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
6: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na miejscu są przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk portalu epetrol.pl.
9: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
6: A na razie ceny ropy spadają, a dziś litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5,94 zł, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40 zł.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Deszczek niespokojny, potargały świat, wróć, sad, ale świat też potargały i targać dzisiaj będą przy temperaturach rzędu 17-18, góra 19 stopni. A w kalendarzu to byłoby piątek udający sobotę albo nawet niedzielę. Długi weekend i piątek tym razem nie jest weekendu początek, a raczej tak środek. Radek Major, dzień dobry, witajcie.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Tak człowiek myślał, że to dzisiaj nikt, absolutnie nikt nie pracuje, ale okazuje się, są tacy, co pracują, chociaż nie wiem, jak ulice waszych miast, ale Jelenia Góra o tej porze, czyli na 12 minut po godzinie 6, jej centrum jest praktycznie puste, taki to dzień. A u nas Ale Farben i Heroes of the Night, bohaterowie nocy, a teraz to spróbujcie być bohaterami dnia. Swoją drogą założymy się, że wielu z was wczoraj w nocy poszło późno spać, bo albo oglądali Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, albo grillowanie się przedłożyło. Sztos, Grzegorz Herzy.

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Spodeczek brzęknął, to znaczy, że kawa poranna jest gotowa, a my możemy wam objaśnić, że ten dzień to piątek, 5 czerwca, a nie, że niedziela, 209 dni do końca roku jest. Światowy Dzień Środowiska jest zapisany w kalendarzu, a oprócz tego, co tu jeszcze mamy, proszę bardzo, Dzień Ochrony Środowiska, tak, Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. Cokolwiek to znaczy, ale pozdrawiamy Centrum Informatyki Warszawa. Imieniny mają Bonifacy i Waleria, drogie i drodzy, wszystkiego najlepszego życzy Muzyczne Radio, jednocześnie mówiąc, iż słońce wstało o 4:46, a zajdzie o 21:06, co oznacza, że dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 27 minut i będzie trwał 16 godzin i 20 minut. Zaglądamy sobie do kalendarium muzycznego, a tu dzisiaj krótko jest niezwykle. Tego dnia 76 lat temu urodził się Jan Chnatowicz, gitarzysta, kompozytor, aranżer i producent polski. W roku 1952 urodził się Mico McBrain, perkusista formacji Iron Maiden. W roku 1956 urodził się Kenny G, który tak naprawdę nazywa się Kenneth Garlick. Saksofonista i klarnecista znany na całym świecie z pięknej gry na tychże instrumentach. W roku 1989 ukazał się debiutancki album Nene Cherry zatytułowany Raw Like Sushi, a w roku 2002 zmarł Didi Ramone. W zasadzie to Douglas Glenn Colvin, basista zespołu Ramones w latach 1974-1989. Urodził się w roku 1951, a odchodząc miał lat ledwie 50.
0: Kalendarium regionu.
1: Zaglądamy jeszcze ekspresowo do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 5 czerwca historia mówi, iż wydarzyło się. W roku 1443 najsilniejsze historycznie trzęsienie ziemi na obszarze Polski o magnitudzie ocenianej na powyżej 6 stopni w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się na północ od Wrocławia. Największe straty odnotowano w samym Wrocławiu, ale na przykład w takim Krakowie zawaliło się sklepienie kościoła Świętej Katarzyny. W roku 1748 centrum Jeleniej Góry zostało zasilone wodą pitną z ujęcia w Jeżowie Sudeckim. W roku 1769 Fryderyk II, król Prus na terenie Śląska, ograniczył feudalne uprawnienia właścicieli ziemskich i ustanowił prawa ułatwiające rozwój przemysłu. A w roku 1946 do wsi Osiecznica i Tomisław w powiecie bolesławieckim przybyli pierwsi repatrianci z Jugosławii.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hello Poland, I'm Parov Styla and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Subemela Radio, jakże ładna to piosenka jest, a przed nami Lady Punky i tacy zami. Hasło dnia brzmi dobrze, dobrze, niech pada deszcz potrzebny. Słuchajcie, z kim się nie rozmawia, to ludzie mówią to samo. Ale szaro, ale buro, deszcz będzie i pada znowu. I człowiek zmoknie, ale dobrze, dobrze, niech pada deszcz, jest potrzebny. Ostrzeżenie IMGW też jest na ten temat, ale o tym będziemy mówili za kilka chwil w prognozie pogody. A teraz obiecane Lady Punk, tacy sami. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o termometry, to te pokazują teraz od 12 do 15 stopni. Później w ciągu dnia mają pokazywać maksymalnie od 17 w Wałbrzychu do 19 stopni w Legnicy. Ten dzień niestety będzie pochmurny, ale po południu niestety pojawią się przejaśnienia, ale opady deszczu mogą nas czekać przez praktycznie cały dzień. Też jest oficjalne ostrzeżenie o tym, że w ciągu całego dnia od wczoraj może spaść 30-40 litrów nawet miejscami na metr kwadratowy. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie 1009 hektopaskali i w ciągu dnia ma wzrosnąć. Biometr niestety jest niekorzystny, a jakość powietrza praktycznie wszędzie jest wręcz idealna.
4: Hi, it's Johannes from Vice and you are listening to Musicznie Radio.

0: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
1: Dawid Podsiadło i mało miasteczkowy, gdyby nie był miał mało miasteczkowy, nazywałby się David i nie miał na nazwisko Podsiadło. 6:37, dzień dobry.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio.
3: Dzień dobry wszystkim.
4: My mówimy dzień dobry, mówimy wam, że jest piątek, mówimy też, sprawdźcie tylko, czy dzisiaj musicie iść do pracy, czy jednak zrobiliście sobie długi weekend, bo obydwie opcje, jak człowiek zaśpi, a powinien iść, albo opcja pójdzie, a powinien sobie leżeć, są niefajne zdecydowanie. Alcazar, Crying at the Discotheque teraz.

0: Galaxy Dream i Ready for Romance. Taka to ładna piosenka u nas na ile? Na 2 minuty przed... Nie, przed siódmą, przed horoskopem, czyli na 12 minut przed godziną siódmą jest teraz.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Lost Frequencies, Yannick, Devi i Reality. Poleca się do słuchania, do budzenia, do porannej kawy, do jajecznicy, do sałatki i do odżywki wysokobiałkowej, bo jesteście akurat na redukcji.
2: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No dobrze, to sprawdzamy, co nas czeka. Jak zwykle zaczynamy od baranów. W piątek wypadnie losowe zdarzenie. Warto będzie dokładnie je przemyśleć. Byk, zaprowadzą wokół się większy porządek. Trzeba postarać się nadrobić zaległości. Bliźnięta, pewnych spraw nie będą mogły odłożyć na później. Możliwy spory wysiłek. Raki będą w dobrej formie. Sukcesem zakończy się sprawa, nad którą ostatnio pracowały. Lwy, świat stanie się barwniejszy. Pojawią się ciekawe, fajne propozycje, nie tylko na weekend. Panny, po pracowitym poranku będzie czas na zasłużony popołudniowy odpoczynek. Wagi, możliwe problemy. Warto szybko się z nimi uporać i wrócić bez nerwów do weekendu. Skorpiony, nie tylko dziś sporo się będzie działo w kontaktach towarzyskich i osobistych. Strzelce, ktoś niestety nie wykaże wyrozumiałości dla niecodziennych zainteresowań. Koziorożce, jeśli tylko skupią się na konkretnych zadaniach, osiągną dobre rezultaty. Wodnikom wpadnie do głowy sporo fajnych pomysłów, warto część wcielić w życie. Ryby, to dobry dzień na porządkowanie spraw i spokojne planowanie kolejnych wolnych dni. A dzisiaj piątek, 5 czerwca, 209 dni do końca roku, mamy Światowy Dzień Środowiska i Święto Centralnego Węzła Łączności Warszawa. Chodzi o sprawy wojskowe. A imieniny mają Bonifacy, wyrozumiały, spokojny, ceniący rodzinę, Waleria, ułożona, niezależna i odważna. Osoby urodzone 5 czerwca są zaś wesołe i oryginalne. Obdarzone są ciekawością świata, chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia. Lubią też się uczyć i dyskutować. Często zmieniają zdanie i nie są zbyt wytrwałe. Mają powodzenie w miłości. Szczęśliwa dla nich cyfra 6, kamień szlachetny, lapis lazuli, a sprzyjający znak zodiaku – strzelec.
0: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Nie mamy nic do stracenia, tak, wręcz przeciwnie, mamy coś do zyskania, na przykład bilety Narodowego Banku Polskiego, będące prawnym środkiem płatniczym w Polsce, jak pójdziemy do pracy i trochę zarobimy. Długi weekend, w końcu nie dla wszystkich jest długi. Mrozu i Sand & Grace to za nami, przed nami wiadomości.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
2: Ukraiński prezydent w liście otwartym do Putina proponuje koniec wojny. Premier Tusk zapowiada wielki marsz patriotów i budowę nowego pomnika. Uniwersytet Jagielloński zmieni zasady rekrutacji na kierunek lekarski. Będzie wymagał mniej przedmiotów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy opublikował wieczorem list, jaki napisał do prezydenta Rosji. Włodimir Załański zaproponował w nim Władimirowi Putinowi zakończenie wojny. Wojna w końcu przestaje podobać się Rosjanom, ocenił w nim Załański. Zaproponował też Putinowi spotkanie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Załańskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pokorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las. W takich sytuacjach warto korzystać z możliwości samej natury, mówi profesor Jerzy Swagrzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Lotniczego w Krakowie.
3: Z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie.
2: W szczytowym momencie pożar pod Wołominem obejmował około 300 hektarów lasów i nieużytków. Za rok, 4 czerwca, w rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów odbędzie się w Warszawie wielki marsz patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, którym miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. U brzegów greckiej Krety wyłowiono z wody 242 migrantów. To wynik 5 operacji prowadzonych w ciągu jednego dnia na Morzu Śródziemnym. Jak przekazały władze w Atenach, w ostatnich tygodniach daje się zaobserwować ponowny wzrost liczby migrantów, którzy próbują przedostać się na terytorium Grecji. Uratowanych przewieziono do 3 różnych portów w południowej części Krety. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasy wyjechały też radiowozy grupy Speed, zapowiadał komisarz Adam Dębliński z łódzkiej policji.
4: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
2: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Zmiany zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ma być łatwiej. Dotychczas wymagał on od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym matematyki, biologii i chemii. Za rok, czyli od roku akademickiego 2027-8, wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę tylko 2 rozszerzenia, a według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, Polka, która rozpoczynała wielkoszymowy French Open od eliminacji, zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała wczoraj po zaciętym meczu Diany Schneider z Rosji 7-6, 6-4. Po meczu jej menedżer Piotr Szczypka nie nadążał z odczytywaniem wiadomości w telefonie.
6: Telefon się rozładował, dostajemy miliony informacji, nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć, więc za pośrednictwem mediów dziękujemy serdecznie w imieniu Mai, moim i wszystkim, którzy tutaj są, i wszystkich kibiców za ten support, za to wsparcie. No i mamy nadzieję, że będziecie ją bardzo wspierać w finale, bo Chcemy wygrać ten turniej.
5: O tytuł Chwalińska zagra jutro o 15 z 19-letnią Mirą Andrzejewą. Mecz pokaże Eurosport. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a współgospodarze turnieju Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1. Hiszpan Andoni Iraola został trenerem piłkarzy Liverpoolu, ogłosił klub 20-krotnego mistrza Anglii. Zastąpi na tym stanowisku zwolnionego w sobotę Holendra Arne Slota. Nowego trenera ma także Polonia Warszawa, został nim Piotr Stokowiec. Polskie siatkarki pokonały w Nankinie Czechy 3-0 w pierwszym turnieju Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Dziś o godzinie 13.30 biało-czerwone zmierzą się z Serbią. Tymczasem poznaliśmy już skład Polaków na pierwszy turniej, który również odbędzie się w Chinach, tyle że w linii. W 14-osobowym składzie znaleźli się nowy kapitan przyjmujący Aleksander Siwka oraz rozgrywający Jan Firlej. W składzie oprócz nowych twarzy są jeszcze dwaj zawodnicy, którzy grali w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata. To środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Graniczny.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Sergio Rodriguez i Coming Home w piątek, 5 czerwca. Piątek tym razem nie weekendu początek, a środek. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Czy wy już wstaliście, czy też dzisiaj macie wolne i nie ma po co wstawać? Jeżeli jest ta druga opcja, to bardzo wam zazdrościmy i bardzo jesteśmy z wami i cieszymy się waszym szczęściem. A reszta to musi wiedzieć, że jest 8:30 po siódmej.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
7: Zapraszam. Dotacjusz.
6: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
10: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
11: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Liany Marquinhos, Marcos i Martinus, Moonlight, 14 minut po godzinie 7. Dzień dobry raz jeszcze, kłaniamy się niezwykle nisko i teraz bardzo ostrożnie, ostrożnie i powoli, bo ślisko, bo deszcz pada, zabieramy was w podróż. Podróż do krainy motoryzacji.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, witajcie. Tematy dzisiejszego programu. Kobiety bardziej narażone na obrażenia w wypadkach i Chińczycy wchodzą do europejskich motofabryk. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Zespół badawczy z Uniwersytetu Technicznego w Grazu przeanalizował austriackie dane dotyczące wypadków drogowych z lat 2012-2024. Naukowcy odtworzyli rzeczywiste zdarzenia przy wykorzystaniu testów zderzeniowych oraz manekinów i modeli służących do symulacji zachowania ludzkiego ciała podczas kolizji. Dzięki temu mogli porównać skutki tych samych zdarzeń dla kobiet i mężczyzn. Są te wyniki bardzo ciekawe, okazały się też jednoznaczne. Kobiety znacznie częściej doznawały poważnych urazów klatki piersiowej, kręgosłupa, ramion oraz nóg. Co istotne, największe ryzyko odnotowano wśród starszych pań. Ba, różnice były widoczne, mimo tego, że kobiety często uczestniczyły w zdarzeniach przy niższych prędkościach niż mężczyźni. Dlaczego tak się dzieje?
1: Ciekawostki.
2: Bo przez dziesięciolecia normy bezpieczeństwa pojazdów opierały się przede wszystkim na parametrach odpowiadających przeciętnej budowie mężczyzny, a stosowany przez branżę kobiecy manekin przez lata był w praktyce jedynie pomniejszoną wersją modelu męskiego. Co więcej, reprezentował sylwetkę bardzo drobnej kobiety. Uzyskiwane podczas testów dane nie odzwierciedlały rzeczywistej budowy i warunków dla zdecydowanej większości użytkowniczek dróg. Chodzi m.in. o różnice budowy miednicy, kształtu klatki piersiowej, geometrii barków oraz sposobu poruszania się kręgosłupa, a wszystkie te cechy mogą wpływać na rodzaj i skalę obrażeń odniesionych w czasie wypadku. Specjaliści zwrócili uwagę też na sposób zajmowania miejsc w aucie. Badanie wykazało, że pozycja siedząca jest jednym z kluczowych czynników wpływających na skuteczność działania systemów bezpieczeństwa. Osoby podróżujące na przednim fotelu pasażera częściej siedzą bardziej odchylone lub dalej od oparcia niż kierowcy, przez co poduszki powietrzne i pasy nie zawsze działają z maksymalną skutecznością. A kobiety częściej zajmują miejsce pasażera, co dodatkowo naraża je na większe zagrożenia. Teraz Chińczycy wchodzą do europejskich motofabryk.
1: Aktualności.
2: Europejskie zakłady budujące auta wykorzystują tylko około 55% swoich mocy produkcyjnych, plus zapowiadane są dalsze ograniczenia, a chińskie koncerny planują zwiększyć roczną produkcję w Europie z dziesiątek tysięcy do 800 tysięcy pojazdów do 2030 roku. Na rynku motoryzacyjnym dochodzi do kolejnych zatem przetasowań. Europejscy producenci zapraszają chińskich konkurentów do swoich niewykorzystywanych fabryk. To strategiczna zmiana spowodowana nadwyżką mocy produkcyjnych i koniecznością dostępu do chińskich ekspertów w dziedzinie akumulatorów i oprogramowania. Ciekawych czasów dożyliśmy. Kiedyś w Chinach kopiowano europejskich producentów, teraz sytuacja się odwróciła. Europa jest gotowa kopiować chińskie rozwiązania. Arek Włodarski, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Hej, z tej strony Vixen. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

jednej strony Mustang, czyli trochę tak motoryzacyjnie nazywa się ta piosenka, a z drugiej strony pan podmiot liryczny śpiewa tutaj, że on biegnie do ciebie. Czyli jednak nie jest zmotoryzowany, biegnie, bo A, nie ma na autobus, B, samochód mu się zepsuł, C, nie wiem, wylądował w rowie, bo było ślisko, albo zwyczajnie chce być ekologicznym człowiekiem ten Vixen. I ten tap też. 20 po 7 Marquez i Chapoteo teraz w muzycznym radiu będzie was budzić przebojowo. Chapoteo.

Everything you touch, wszystko czego dotkniesz, wszystko czego dotkniesz powinno się zamieniać w złoto, tego wam bardzo mocno dzisiaj życzę i dodaję do tych życzeń piosenkę oto Anny Wyszkogi i Filipa Grodowskiego. Piosenka nosi tytuł Z daleka, a my z daleka wolelibyśmy obserwować dzisiaj nasze miejsca pracy.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
0: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na 3 arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: 7.30 na zegarze, na termometrach bez większych zmian, od 12 do 15 stopni teraz, później w ciągu dnia maksymalnie od 17 do 19, najchłodniej ma być w Wałbrzychu, najcieplej w Legnicy. Dzień pochmurny z opadami deszczu, dosyć intensywnymi miejscami, ale to tylko do popołudnia. Wiatr słaby.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: 1009 hektopaskali pokazuje teraz barometry w stolicy regionu. To ciśnienie jest niskie, ale w ciągu dnia trochę pójdzie do góry. Biometr mamy niekorzystny, a jakość powietrza w całym regionie jest, pozwólcie, sprawdzimy, wręcz fantastyczna, cała mapa smogowa regionu w kolorze zielonym. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny o poranku.
7: Dzień dobry. Wczoraj katolicy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną Bożym Ciałem. W Jeleniej Górze procesje przeszły głównymi ulicami miasta. Uroczystości odbywały się m.in. w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, parafii pod wezwaniem Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, bazylice Świętych Erasma i Pankracego, kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela, parafii pod wezwaniem Świętego Wojciecha na Zabobrzu, a także parafii pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia. Pogoda dopisała, podobnie jak i liczne grono wiernych oraz gości przybyłych do Jeleniej Góry.
0: Muzyczne radio.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Rusza nabór wniosków do programu Dolnośląskie Małe Granty 2026. W tym roku na oddolne inicjatywy mieszkańców samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył aż 1 000 000 zł. To ponad dwukrotnie większy budżet niż przed rokiem.
9: Nabór wniosków rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 19 czerwca. O wsparcie mogą ubiegać się grupy nieformalne. Wystarczą 3 pełnoletnie osoby i pomysł na działanie dla lokalnej społeczności. W ramach tegorocznej edycji planowana jest realizacja 105 projektów w 5 okręgach: Jeleniogórskim, Wałbrzyskim, Legnickim, Wrocławskim oraz mieście Wrocław. Każdy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 8,5 tysiąca złotych. Program skierowany jest do grup nieformalnych, co czyni go jednym z bardziej dostępnych instrumentów wspierania aktywności obywatelskiej w regionie. Szczegóły dotyczące 13 edycji programu Dolnośląskie Małe Granty oraz harmonogram naboru dostępne są na stronie operatora programu www.dolnyśląskmałegranty.pl. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Teraz Szczawnozdrój, gdzie już za kilka dni zjedzie Polska Elita Taneczna. Około 1000 zawodników powalczy tam o tytuły Mistrzów Polski oraz o przepustki na turnieje międzynarodowe. Impreza po raz kolejny zagości na terenie powiatu wałbrzyskiego. Więcej w materiale Jacka Zycha.
4: Tak, rzeczywiście w Szczawnozdroju kończą się już przygotowania do organizacji Mistrzostw Polski w tańcu. Rywalizacja obejmie 8 formacji, w tym hip-hop, latino oraz jazz dla zawodników. To szansa na zdobycie kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Świata. Dla obserwatorów fantastyczne widowisko. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji spodziewa się najwyższego poziomu sportowego.
10: Tak, to jest największa impreza taneczna w Polsce w około 8 formacjach. Do Szczawnozdroju przyjedzie około samych uczestników, około 1000 najlepszych tancerzy z całego kraju. To już jest bodajże 6 nasza impreza taneczna na terenie Szczawnozdroju i na terenie oczywiście powiatu wałbrzyskiego, także więc cieszymy się, że ta współpraca z Polskim Związkiem Tańca jest dalej kontynuowana.
4: Powiedział Tomasz Durajczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawnozdroju. Tak duża liczba uczestników wymusza na organizatorach pewne ograniczenia. Wejście na teren obiektu będzie możliwe wyłącznie za zaproszeniami. Jak tłumaczą organizatorzy, ograniczenie liczby miejsc wynika ze specyfiki hali oraz obecności licznych ekip technicznych i trenerów.
10: Oprócz tego, że jest 1000 tancerzy, dodatkowo trenerzy, obsługa, plus jeszcze dodatkowo rodzice, na pewno tych z niektórych zawodników. Tak więc boimy się, żeby to nie zrobiło się tak, że na halę wejdzie bardzo dużo samych takich kibiców, tak więc impreza musi być kontrolowana i biletowana.
4: Zmagania tancerzy rozpoczęły.

0: bo obowiązuje także w pociągach Polregio w województwie lubuskim, wielkopolskim i opolskim. Co ciekawe, na dolnośląskim bilecie weekendowym możemy pojechać także za granicę, między innymi do Görlitz w Niemczech, Harachowa i Mezimesti w Czechach, czy na czeską stronę Masywu Śnieżnika. Dolnośląski bilet weekendowy honorowany jest przez wybranych zagranicznych przewoźników. Bilet można kupić przez internet, w kasach biletowych i mobilnych aplikacjach, na przykład Koleo. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: Dziękuję, w tym raporcie to już wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie o 9.30. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hey, hi, hello. We are SNC and you are listening to Muzyczne Radio and our new single Dance.

Po czym poznać, że tytuł został pisany przez prawdziwych górali i to nie tych z Sudetów, tylko tych, wiadomo, tam z Tatr? Otóż to przykład po czymś takim. Nocleg pod namiotem w Tatrach może kosztować życie lub co gorsza 1000 złotych. Życie lub co gorsza 1000 złotych. No nie, to u nas tak was nie skroją i tak nie będą na was patrzeć.

0: że i miłość jest jak Coca-Cola, ale wytłumaczcie jeszcze jedną rzecz a propos tych górali różnych, różnistych. Niektórzy mówią, że Karkonosze to są góry bez górali. Z jednej strony jest w tym racja, ale z drugiej strony, słuchajcie, jak przejeżdżają znajomi, nie wiem, z Warszawy czy ze Szczecina, to oni zawsze pytają, czy u nas w górach jest baca i czy my mamy łowiecki. Mówimy, nie mamy. No to jak to jest, że sprzedajecie serki góralskie? Wróć! Łoscypki, wróć, serki góralskie.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: No właśnie, jak jest popyt, jest i podaż.
1: Reklama.
3: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
4: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
5: Zapraszam. Dotacjusz.
4: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio o poranku.
2: Sprawdzamy godzinę.
0: Jest 7.45, za kwadrans 8, a pozwólcie sprawdzimy, co tam w portfelu jeszcze mamy.
1: Portfel.
11: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel, zapraszam na informacje. Do wakacji zostały 3 tygodnie, ponad połowa Polaków zamierza spędzić tegoroczny urlop w Polsce, tak wynika ze statystyk portali turystycznych. To dobra informacja dla gestorów z Dolnego Śląska, choć na razie wygląda na to, że latem większą popularnością niż góry cieszyć się będzie Bałtyk. Spośród osób, które planują krajowe wakacje, nadmorskie kurorty zamierza wybrać ponad połowa. Liczba rezerwacji jest już o 13% wyższa niż o tej porze przed rokiem. Dwie osoby za nocleg zapłacą nad Bałtykiem średnio 390 zł, w górach jest nieco taniej, noc kosztuje około 330 zł. Za dobę w trzygwiazdkowym lub lepszym hotelu zapłacić trzeba obecnie średnio 670 zł. Urlop kosztuje, ale może chociaż na jednej rzeczy uda się zaoszczędzić. Woda w restauracjach ma być podawana za darmo. Takiej zmiany w przepisach chce Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy planują w ten sposób zmniejszyć zużycie szklanych i plastikowych opakowań. Pomysł jest na razie w fazie konsultacji. Gdyby wszedł w życie, każdy klient miałby prawo poprosić o pół litra kranówki podawanej w wielorazowym opakowaniu. Restauratorzy raczej tym pomysłem zachwyceni nie będą. Woda to jeden z produktów, na których mają zwykle najwyższą marżę. Za pół litra mineralnej w niektórych restauracjach trzeba zapłacić nawet kilkanaście złotych. To, gdzie i na jak długo wybierzemy się na wakacje, zależeć będzie od zasobności portfela. GUS podał w środę najnowsze dane o wynagrodzeniach. Mediana płacy w grudniu była o 8,8% wyższa niż rok temu, wyniosła dokładnie 7907 zł brutto. Połowa Polaków zarabia więcej, a druga połowa mniej od tej kwoty. Wciąż zdecydowanie lepiej płaci sektor publiczny niż prywatny. Różnica sięga tu aż 3000 zł. Dużo mniejsza dysproporcja jest między mężczyznami a kobietami, wynosi niespełna 250 zł. Co ważne, GUS pod uwagę brał nie kwoty zapisane w umowach, a faktyczne przelewy na konta. Na ich wysokość wpływ mają m.in. nadgodziny, zwolnienia i urlopy.
1: Pora dla inwestora.
11: W środę na warszawskiej giełdzie ruchy głównych indeksów były dość gwałtowne, ale wszystko zakończyło się happy endem. WIG 20 zyskał 0,3% i ma 3680 punktów. Nad kreską dzień zakończył również SWIG 40. Na rynku walutowym bez zmian, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,66 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17 zł i 60 groszy. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Proszę bardzo, takie rzeczy tutaj ktoś wypisuje. Programista z Japonii stworzył aplikację, która zmusza do zrobienia sobie przerwy w pracy w najprostszy i najbardziej skuteczny z możliwych sposobów. Otóż w wyznaczonym czasie na środek twojego monitora komputerowego wparowuje gigantyczny, gruby, wirtualny kot w kolorze rudym i nie da się pracować. Słuchajcie, programiści robią coś takiego, a ja mam to w domu na żywo. Kot Wawel wchodzi, zasłania ekran, nie jest gruby. Jeszcze literki ponaciska. Nie te co trzeba, ale zawsze ponaciska. Czy oprogramowanie to umi? Nie umi.
1: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Tylko nie wiemy, czy kod tańszy w utrzymaniu, czy oprogramowanie komputerowe. Za 5:08.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
0: Reklama. Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
5: List otwarty do Putina napisał ukraiński prezydent. Niemcy nie chcą znieść kontroli granicznych, naciska Unia i Polska. Kawa tanieje na giełdach, w sklepach obniżek jeszcze nie widać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Propozycja zakończenia wojny i spotkania znalazły się w liście otwartym Władimira Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński prezydent napisał, że ta wojna nie ma rzeczywistego powodu i tak właśnie zapamięta ją historia. O szczegółach Marcin Starzec.
6: Zełenski proponuje pełne zawieszenie broni na czas negocjacji i bezpośrednie spotkanie z Putinem. Sam rosyjski dyktator nie wyklucza takiego spotkania, ale bez przerwy w walkach.
7: My bezusłowne.
6: Jesteśmy absolutnie gotowi i chętni do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą drogą pokojową na podstawie ustaleń, które omówiliśmy z prezydentem Trumpem na Alasce. Na takie doniesienia z Białego Domu Trump zareagował krótko. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić. Kiedy i czy w ogóle dojdzie do takiego spotkania, na razie nie wiadomo.
5: Donald Tusk chce postawić nowy pomnik przed kancelarią premiera. Miałby on uhonorować postać Tadeusza Mazowieckiego. Premier zwrócił się do byłych premierów o poparcie tej inicjatywy. Pozytywnie o pomyśle wypowiedzieli się już byli premierzy Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz, deklarując gotowość udziału w komitecie honorowym. Według nich upamiętnienie Mazowieckiego byłoby ważnym symbolem przemian demokratycznych, które rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
8: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
5: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. A wielu Polaków już dziś na urlopie. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
9: Wolicie majówki czy czerwcówki?
10: Czerwcówki, bo jest cieplej.
11: Majówki, bo grill, no.
12: Majówka to tak bardziej po górach może.
13: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
14: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
9: O, to wszystkiego najlepszego.
14: Dziękuję.
9: Woli pani majówki czy czerwcówki?
14: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę i zbliżającego się lata.
5: Ale czerwcówka w tym roku kapryśna w pogodzie. Instytut Meteorologii wydał właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami obejmujące pas wschodni Polski. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Cena kawy na giełdach staniała, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są obecnie o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych UC Research wynika, że w styczniu tego roku kawa mielona zdrożała o 30% rok do roku, a w kwietniu o 10,7%.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszlemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. Jak mówiła po meczu, nie wszystko to do niej dociera.
7: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze.
4: Kibice Polki, którzy na głównym korcie oglądali jej zjawiskową grę w półfinale, byli zachwyceni.
10: Niesamowite emocje, które naprawdę Maja nam dostarczyła, także dziękujemy bardzo Maju. To był niesamowity mecz, jesteśmy pod wrażeniem. Do tej pory jeszcze ręce bolą od klaskania, nogi się trzęsą, także super, dziękujemy bardzo za takie piękne doświadczenie.
11: Jestem tak wdzięczna Maji i tak serdecznie jej gratuluję. To, co ona przeszła i do czego doszła, daje możliwość innym i jesteśmy z niej strasznie dumne. Jesteśmy dumne, że jesteśmy Polkami i że to, co ona zrobiła, to jest możliwe po prostu.
4: W wielkim finale Maja Chwalińska zagra jutro z Mirą Andrzejewą, która pokonała Martę Kostiuk. Mecz pokaże Eurosport. A dziś dowiemy się, kto zagra o tytuł w męskim turnieju. Przed nami dwa półfinały, w których tylko jeden zawodnik nie jest na tym etapie niespodzianką. To rozstawiony z dwójką Niemiec Aleksander Zwieriew. O 14.30 zagra on z Czechem Jakubem Mężikiem. Wieczorem czeka nas z kolei włoski pojedynek. Rozstawiony z dziesiątką Flavio Cobolli zmierzy się z Matteo Arnaldim, który tak jak Maja Chwalińska jest na początku drugiej setki rankingu. Klaudia Kazimierska wynikiem 3 minuty 59 sekund i 24 setne zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów podczas meetingu Diamentowej Ligi w Rzymie. Wygrała Brytyjka Georgia Hunter-Bell. To najlepszy rezultat Kazimierskiej w tym sezonie, która powinna z Bell powalczyć o medal na Mistrzostwach Europy w sierpniu w Birmingham. Pozostali Polacy wypadli słabo. Mateusz Kołodziejski był czwarty w skoku wzwyż. Szóste miejsca zajęli Pia Skrzyszowska na 110 metrów przez płotki i oszczepnik Dawid Wegner. Najlepsza w pierwszych trzech dniach rywalizacji Włoszka Elisa Balsamo wygrała także szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymała czterokrotna triumfatorka tej imprezy, Holenderka Anna van der Breggen.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Sun Bakery VIP. Ty też możesz poczuć się jak VIP, zwłaszcza wtedy, kiedy w drodze do pracy gdzieś tam we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Zgorzelcu czy gdziekolwiek indziej zajmiesz sobie to pierwsze miejsce obok kierowcy z przodu autobusu i do pracy zostaniesz zawieziony tym oto wygodnym na poduszkach pneumatycznych zawieszonym pojeździe, który kosztuje 2,5 miliona złotych w kolorze czerwonym. A czerwony to... A właśnie, czy autobusy miejskie są jeszcze w kolorach czerwonych, czy to zawsze są jakieś kolory mieszane typu czerwono-czarne, albo biało-czerwone, albo Bóg jeden raczy wiedzieć. Kiedyś sprawa była prosta. Albo czerwony, albo niebieski i tyle. A teraz ponarobili. Tak samo jak ponarobili weekend przedłużony w piątek 5 czerwca i teraz człowiek nie wie, czy do pracy, czy do szkoły śmigać, czy w domu leżeć dłużej, a jak już wstał, to może się nawet zastanawiać, czy z powrotem się nie położyć. Noż to szaleństwo.
1: Tak gra, muzyczne radio, poranku.
0: Sun Baker za nami, 9 po 8 teraz, a przed nami Michael Schulte, ale to dopiero za moment. Kłaniamy się raz jeszcze niezwykle nisko.
2: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
3: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Michael Schulte i Beautiful Reason. Mamy nadzieję, że nie tylko powód będzie piękny, ale będzie również piękny i cały wasz dzień, mimo tego faktu, że na razie to chmury i deszcz, ale słoneczko ma się jeszcze pojawić na niebie, tyle że troszkę po południu. Kuba i Kuba skomentowaliby to krótko: stygnie lato. W ogóle co za pomysł piosenka o takim tytule wypuszczać w połowie wiosny? To mają chłopaki pomysły naprawdę, ale jakoś się sprawdziło i piosenka jest hitem. A u nas kwadrans po ósmej.

No, technika i technologia są coraz fajniejsze i można do Aleksy powiedzieć różne rzeczy, ale w poniedziałek, jak powiesz jej skip to Friday, przeskocz do piątku, to jednak nie zadziała. Ale w muzycznym radiu Olivia Adams działa jak złoto. Cosmos Out teraz i Neck, I Would Love to Change the World. Change the world.

0: Słuchajcie, dolnośląska reprezentantka na koncercie debiutu w Opolu się pojawiła, znacie ją doskonale z naszej anteny, nazywa się Martyna Baranowska, to dziewczę. Pudelek pisze, niezręczna wpadka na festiwalu w Opolu, na scenie zapadła cisza, dobra, gramy bez tego. Rzecz dotyczyła tego, że były jakieś problemy techniczne, służby, które się tym zajmują, czyli panowie technicy, w tym wypadku dźwiękowcy, usiłowali to rozwiązać. Nie zawsze daje się to zrobić w określonym czasie. Transmisja telewizyjna ma swoje prawa, więc pan któryś tam delikatnie powiedział, dobra, gramy bez tego, na co reakcja publiczności była oczywiście w postaci śmiechu i brawek, a reakcja artystki dolnośląskiej Martyny Baranowskiej krótka, no dobra, chciałam zawsze mieć trzech gitarzystów, jednak nie wyszło. W każdym razie ona się nabija z tego na swoich social mediach, wygrałam, kochani, pierwszego pudelka w życiu. Trzecie miejsce w dolnośląskich debiutach, ostatecznie reprezentantka Dolnego Śląska i jedna z Martyny Baranowska zajęła. Gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie i pozwólcie, zagramy.
1: Muzyczne Radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Serce, a zatem miejże ty serce i patrzaj w serce i słuchaj serca i Martynę Baranowską polub na jej social mediach i obserwuj.

0: Martyna Baranowska z Dolnego Śląska, proszę bardzo. Zdolna dziewczyna, bo to Zdolny Śląsk jest. Zdobyła trzecie miejsce, a drugie miejsce w debiutach wczoraj. Młoda, niezwykle utalentowana. Fantastyczne. Znalazł lokale są z zespołu takiego trochę bardzo młodzieżowego. Jeszcze półtora roku temu to oni grali jak w garażu, ale rok temu to byli już takimi zawodowcami, że mogli grać by z każdą kapelą na świecie. Zespołu Szczyle. Maja Oleśków drugie miejsce zajęła z kolei, a wygrała za to w konkursie SMS-owym, zdobyła nagrodę publiczności. Też gratulujemy. Maja Oleśków jest z Kamiennej Góry.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry.
3: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
4: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: O 8 rano najzimniej w Polsce było w Jeleniej Górze. Punkt pomiarowy pokazał 11,8 stopnia Celsjusza. Najwyższa temperatura zaś w regionie to 15 stopni. Później niewiele cieplej. Od 17 w Wałbrzychu do 19 w Legnicy, a dzień będzie pochmurny. Z opadami deszczu po południu ma się pojawić słońce. Mniej lub więcej go będzie. A musicie wiedzieć również o tym, że w ciągu dnia z tego deszczu od wczoraj może spaść 30-40 litrów na metr kwadratowy. Oficjalne ostrzeżenie przed takim wydarzeniem jest dalej w przestrzeni świata i okolic. Wiatr słaby z północnego zachodu głównie, a ciśnienie niskie, 1009 hektopaskali, w ciągu dnia delikatnie pójdzie do góry. Biometr niekorzystny, jakość powietrza wręcz idealna.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Hello Poland, we are Poets of the Fall and we send greetings to all listeners of Muzyczne Radio.

0: Only Mirrors, Florida, Troublemaker. Taka to ładna piosenka. Zegar pokazuje 21 minut przed godziną 9. Nie wiadomo, po co pokazuje. Moglibyśmy mieć wszyscy wolne i byłoby po temacie.
1: Muzyczne radio o poranku.
2: Sprawdzamy godzinę.
0: Godzina to już sprawdzona. Teraz sprawdzamy, co zagramy. Szymon Wydra i Carpe Diem. Co na raz, co na dwa. Jakie karpie? Co?

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk, modelki oraz muzyczne radioparty Maciej Wosk. W niedzielę MTB Cross oraz Puchar Polski MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
3: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20:00 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
7: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio.
8: Dzień dobry wszystkim.
9: My mówimy dzień dobry, a Krzysztof Szwałek mówi sprawdzam. Teraz kwadrans przed 9:00.
1: Portfel.
10: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Do wakacji zostały 3 tygodnie, ponad połowa Polaków zamierza spędzić tegoroczny urlop w Polsce, tak wynika ze statystyk portali turystycznych. To dobra informacja dla gestorów z Dolnego Śląska, choć na razie wygląda na to, że latem większą popularnością niż góry cieszyć się będzie Bałtyk. Spośród osób, które planują krajowe wakacje, nadmorskie kurorty zamierza wybrać ponad połowa. Liczba rezerwacji jest już o 13% wyższa niż o tej porze przed rokiem. Dwie osoby za nocleg zapłacą nad Bałtykiem średnio 390 zł, w górach jest nieco taniej, noc kosztuje około 330 zł. Za dobę w trzygwiazdkowym lub lepszym hotelu zapłacić trzeba obecnie średnio 670 zł. Urlop kosztuje, ale może chociaż na jednej rzeczy uda się zaoszczędzić. Woda w restauracjach ma być podawana za darmo. Takiej zmiany w przepisach chce Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy planują w ten sposób zmniejszyć zużycie szklanych i plastikowych opakowań. Pomysł jest na razie w fazie konsultacji. Gdyby wszedł w życie, każdy klient miałby prawo poprosić o pół litra kranówki podawanej w wielorazowym opakowaniu. Restauratorzy raczej tym pomysłem zachwyceni nie będą. Woda to jeden z produktów, na których mają zwykle najwyższą marżę. Za pół litra mineralnej w niektórych restauracjach trzeba zapłacić nawet kilkanaście złotych. To, gdzie i na jak długo wybierzemy się na wakacje, zależeć będzie od zasobności portfela. GUS podał w środę najnowsze dane o wynagrodzeniach. Mediana płacy w grudniu była o 8,8% wyższa niż rok temu. Wyniosła dokładnie 7907 zł brutto. Połowa Polaków zarabia więcej, a druga połowa mniej od tej kwoty. Wciąż zdecydowanie lepiej płaci sektor publiczny niż prywatny. Różnica sięga tu aż 3000 zł. Dużo mniejsza dysproporcja jest między mężczyznami a kobietami. Wynosi niespełna 250 zł. Co ważne, GUS pod uwagę brał nie kwoty zapisane w umowach, a faktyczne przelewy na konta. Na ich wysokość wpływ mają m.in. nadgodziny, zwolnienia i urlopy.
1: Pora dla inwestora.
10: W środę na warszawskiej giełdzie ruchy głównych indeksów były dość gwałtowne, ale wszystko zakończyło się happy endem. WIG20 zyskał 0,3% i ma 3680 punktów. Nad kreską dzień zakończył również SWIG40. Na rynku walutowym bez zmian, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,66 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17 zł. 60 groszy. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Gearbox i Babylon. Taka to ładna piosenka i też ostrzeżenie jest od Dyrekcji Krajowej Dróg i Autostrad, która mówi: na drodze krajowej numer 39 uważajcie dzisiaj między Wiązowem a Strzelinem, bo tam szybko postępujące roboty drogowe są w postaci koszenia poboczy. Ja nie wiem, jak się kosi trawę w czasie deszczu, może oni mają jakąś inną technikę niż taki przeciętny śmiertelnik, ale dzisiaj koszą i będą kosili aż do godziny 16 przynajmniej. Droga Krajowa 39, kilometr 29 do 21 między Wiązowem a Strzelinem w kierunku na Strzelin. Uważamy tam ruch wahadłowy.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Tak jest, Air Lovers, Sing Hallelujah w remiksie Boba Shepherda, teraz porcja energii.

0: I tak człowiek mógłby sobie śpiewać i śpiewać przez pół dnia, to singale Luja to jest tak nośny temat, to się z angielska nazywa banger, chociaż znamy takich, co wypowiadają to jako bangier i też dobrze to wypowiadają. Nie zmoknijcie za bardzo, nie zmarznijcie, bo temperatury nie najwyższe, niechże wasze stopy pozostaną suche, a weekend będzie pięknym. Radek Bajor, do usłyszenia za moment, dzień dobry, powie wam Arek Włodarski, a teraz jeszcze ten młodzieniec oto.
1: Hej, hej, tu Michał Szczygieł. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia. Bawcie się dobrze przy moich piosenkach. Nowe

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Donald Trump uważa, że Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis. To może być ostatni moment na dobre ceny biletów lotniczych. Uczniowie nauczyli się, jak przeciwdziałać oszustwom na wnuczka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina i Rosja będą musiały pójść na kompromis, zapowiada prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział wczoraj, że cieszyłby się, gdyby doszło do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, Władimira Zełenskiego i Władimira Putina. Zełenski opublikował w internecie list otwarty do Putina, w którym zaproponował przywódcy Rosji zakończenie wojny. Rzecznik Kremla przyznał, że Moskwa zna treść listu, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Ceny biletów lotniczych mogą pójść w górę i to już niebawem. Wszystko przez przedłużającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, podpowiada Mariusz Piotrkowski z flyforfree.pl.
4: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
3: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. Papież Leon XIV szykuje się do podróży. Jutro wyruszy do Hiszpanii. W trakcie 7 dni odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, miejsc kryzysu migracyjnego. To pierwsza papieska wizyta w Hiszpanii od 15 lat, kiedy to ten kraj odwiedził Benedykt XVI. Przez cały czerwiec w ramach Dni Walki z Rakiem lekarze będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia, badanie znamion czy zwykła kontrola morfologiczna krwi. W leczeniu nowotworów kluczowy jest bowiem czas, przypomina Błażej Grześkowski, otolaryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
5: Szansa na pokonanie choroby jest tym większa, im we wcześniejszym stadium wykryjemy zmiany. Promujemy profilaktykę nowotworów, w ten sposób zwiększamy szansę na zwycięstwo z nowotworem, jeżeli faktycznie już zdiagnozujemy ten nowotwór.
3: Podstawowe badania kontrolne można wykonać m.in. w ramach programu Moje Zdrowie po wypełnieniu ankiety na internetowym koncie pacjenta. Mogą z niego korzystać wszystkie osoby powyżej 20 roku życia. Wnuczkowie ustalili hasła bezpieczeństwa z dziadkami. To akcja z Małopolski. Ustal z babcią hasło, w ramach której blisko 3000 uczniów w Małopolsce poznawało sposoby postępowania przestępców oraz ich demaskowania. Najmłodszym poszło znakomicie.
6: Co może zrobić oszust?
7: Podszywać się pod osoby z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek, bardzo potrzebuje 20-50 zł.
8: Też się mogą podszywać pod bank, pod policję.
3: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 64 w Krakowie. Łącznie w akcji wzięło udział ponad 50 szkół w Małopolsce.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Kwanińska zagra o wielkoszlemowy tytuł. Rewelacyjnie spisująca się w Paryżu Polka wygrała już 9 meczów z rzędu. Wczoraj w półfinale French Open pokonała Dianę Schneider z Rosji 7-6-6-4. W jutrzejszym finale Kwanińska zagra z jej rodaczką Mirą Andrijewą.
6: Na razie o tym nie myślę, zostawię sobie to na jutro. Chcę na razie pocelebrować chwilkę, chociaż to zwycięstwo dzisiejsze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
2: Kwanińska rozkochała w sobie kibiców w Paryżu, ale także zyskała potężną rzeszę fanów w Polsce. Jak mówi, stara się tym zamieszaniem nie zaprzątać sobie głowy.
6: Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów, no co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama z siebie.
2: Finał French Open z udziałem Polki jutro o 15:00. Mecz pokaże Eurosport. Hiszpania i Francja, jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu, w nie najlepszym stylu zakończyli zgrupowania w Europie. Hiszpania w La Coruni zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Ostatnie sparingi oba zespoły rozegrają już w USA, tak samo jak Marokańczycy, którzy przylecieli wczoraj do Stanów Zjednoczonych. Z ambitnym celem mówi trener Mohamed Ouahbi, który przejął kadrę 3 miesiące temu. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy, sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami, dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Oczywiście wiemy, że rywalizacja będzie zacięta, a zespoły są silne. Maroko ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią. Decydujące mecze na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 już bez polskich drużyn. Kobieca kadra wygrała w Warszawie tylko jeden mecz w fazie grupowej, a męska żadnego. Polacy wczoraj przegrali z Czechami i USA i zakończyli rywalizację na ostatnim miejscu w grupie.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Reklama.

0: reklama. Podróże nie muszą być takie drogie, jak się wydaje. W banku Crédit Agricole trwa właśnie wiosenna promocja karty kredytowej Maxima, skierowana do osób, które dużo podróżują, a nie chcą dużo wydawać. W naszym studiu ekspert Crédit Agricole Przemysław Przybylski.
1: Panią się dzień dobry.
0: Który powie nam więcej o tej specjalnej ofercie.
1: Karta kredytowa Maxima to praktyczne narzędzie, które sprawdzi się w każdej podróży. Osoby, które z niej korzystają, zyskują na przykład darmowe przewalutowania płatności po atrakcyjnych kursach i bez żadnych dodatkowych prowizji banku, a także zwroty za zakupy takie jak bilety lotnicze, paliwo, hotele czy taksówki. Dodatkowo teraz w promocji Podróżna Maxima można otrzymać karty podarunkowe Allegro o wartości nawet 250 zł.
0: Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tej promocji?
1: Aby otrzymać kartę podarunkową o wartości 50 zł, wystarczy mieć lub założyć konto osobiste w Crédit Agricole, następnie podpisać umowę o karty Maxima z limitem co najmniej 5000 zł i wyrazić zgody marketingowe. Aby dodatkowo otrzymać karty Allegro o łącznej wartości 200 zł, to oprócz tych warunków podstawowych trzeba także wykonać transakcję tą kartą o łącznej wartości co najmniej 1000 zł.
0: To teraz kto może skorzystać z promocji Podróżna Maxima?
1: Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do osób, z którymi się jeszcze nie znamy, bo nie są jeszcze klientami Crédit Agricole, ale mogą z niej korzystać także wszyscy, którzy mieli lub nadal mają jakąś inną kartę kredytową w Crédit Agricole, a nie posiadają karty Maxima.
0: Do kiedy ważna jest ta promocja?
1: Promocja jest dostępna do 30 czerwca i można z niej skorzystać we wszystkich placówkach naszego banku, na przykład w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu czy w Legnicy, a także przez infolinię lub przez specjalny formularz na stronie internetowej kredyt-agricole.pl.
0: Dziękuję. O karcie kredytowej Maxima dla podróżników opowiadał Przemysław Przybylski z banku Crédit Agricole.
1: Dziękuję bardzo.
2: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Dzień dobry, piątek, piąty dzień czerwca, długi weekend. Na drogach widać, że jednak wiele osób ma wolne, ruch mniejszy, ale trzeba bardzo uważać, bo warunki jazdy trudne. Więcej o tym już wkrótce, w czasie prognozy pogody, przed raportem o 9:30. A teraz, jak zawsze u nas...
0: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Baranom w piątek wypadnie losowe zdarzenie. Warto będzie dokładnie je przemyśleć. Byki zaprowadzą wokół siebie większy porządek. Trzeba postarać się nadrobić zaległości. Bliźnięta pewnych spraw nie będzie już można odłożyć na później. Możliwy spory wysiłek. Raki będą w dobrej formie. Sukcesem zakończy się sprawa, nad którą ostatnio pracowały. Lwy, świat stanie się barwniejszy, pojawią się ciekawe, fajne propozycje nie tylko na weekend. Panny, po pracowitym poranku będzie czas na zasłużony popołudniowy wypoczynek. Wagi, możliwe problemy. Warto szybko się z nimi uporać i wrócić bez nerwów do weekendu. Skorpiony, nie tylko dziś sporo będzie się działo w kontaktach towarzyskich i osobistych. Strzelcy, ktoś niestety nie wykaże wyrozumiałości dla niecodziennych zainteresowań państwa. Koziorożce, jeśli tylko skupią się na konkretnych zadaniach, osiągną dobre rezultaty. Wodnikom wpadnie do głowy sporo fajnych pomysłów, warto część wcielić w życie. Raki, dobry dzień na porządkowanie spraw i spokojne planowanie kolejnych wolnych dni. Osoby urodzone 5 czerwca są oryginalne. Wesołe, obdarzone ciekawością świata, chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia, lubią się uczyć, dyskutować, często zmieniają zdanie i nie są zbyt wytrwałe, ale mają powodzenie w miłości. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, lapis lazuli, sprzyjający znak zodiaku, strzelec. Solenizanci, Waleria ułożona, niezależna, odważna, dzisiaj także Bonifacy świętuje, wyrozumiały, spokojny, ceniący rodzinę. No i właśnie a propos tego Bonifacego dzisiejszego, to nawet jest takie ludowe przysłowie: dobry w czerwcu Bonifacy, gdy w maju dobry serwacy. Serwacy majowy świętuje 13 maja. Jak jest za oknami, no to widzimy. Dzisiaj Dzień Ochrony Środowiska. Temat kuleje, ale mamy takie święto. Zresztą to jest w ogóle Światowy Dzień Środowiska. Oprócz Walerii i Waltera Bonifacego świętują Jakub, Ferdynand, Zenajda, Genadiusz i Doroteusz. Piękne męskie imię. Panie i panowie, wszystkiego dobrego na dzisiejszy piątek. Południowy program wystartował. Do 9:30 do raportu regionalnego Natalia Pławiak już za chwilę. Będzie także Manu Chao. Pojawi się także grupa wideo z mięciutkim, delikatnym soft. No to gramy, nie przeszkadzamy już w słuchaniu fajnej muzy i zbliżamy się do 9:30, do raportu regionalnego i do prognozy pogody.
2: Hej, tutaj Natalia Puławiak. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę

0: Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy lisy korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo!
0: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnik.pl. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 000 zł czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Z zachodu na wschód przemieszcza się strefa opadów. To jest taki no dość w sumie wąski, jeżeli popatrzymy na mapę Europy, pasek, który jednak powoduje no u nas kilkugodzinne opady. Od południa po północ kraju przemieszcza się również nad Dolnym Śląskiem.
5: Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Padać ma do wczesnych godzin popołudniowych. Gdzieś od koło godziny 14-15 już powinny pojawiać się przerwy w opadach, przejaśnienia i rozpogodzenia. Po południu, tym późniejszym i wieczorem na Dolnym Śląsku ma wyjrzeć słońce. Najpierw oczywiście na zachodzie, później na wschodzie, bo tam strefa opadów będzie najdłużej. Temperatury maksymalne dzisiaj 17-18 stopni Celsjusza. 9.30 minęła, czas na raport regionalny. Anna Tarkota.
8: Na początek tych doniesień bardzo duże pieniądze. 1 000 000 złotych zniknął z konwoju, a 51-latek usłyszał zarzut przywłaszczenia. Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu ciągle prowadzi śledztwo przeciwko mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego, który jest podejrzany o przywłaszczenie znalezionych pieniędzy w kwocie około 1 000 000 złotych. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 18 maja na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu. Jak ustalili śledczy, podczas przewożenia gotówki z pojazdu konwojowego wypadł worek zawierający znaczne środki pieniężne.
9: Jak informuje rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz,
10: podczas przewożenia środków pieniężnych konwojenci zgubili jeden worek z pieniędzmi. Nie zauważyli tego faktu, pojechali dalej.
9: Według śledczych przejeżdżający drogą 51-latek zatrzymał samochód, zabrał worek z pieniędzmi i odjechał.
10: Drogą przejeżdżał mężczyzna, który zatrzymał swój samochód, zabrał worek z pieniędzmi do samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia. Nie przewiózł tych pieniędzy do siedziby policji czy też do biura rzeczy znalezionych, ale po prostu przywłaszczył je.
9: W działaniach operacyjnych policji i prokuratury mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut
10: przywłaszczenia znalezionych pieniędzy w łącznej kwocie około 1 000 000 złotych. Ten czyn zagrożony jest karą do 1 roku pozbawienia wolności.
9: Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 złotych. Śledczy nie ujawniają szczegółów jego wersji wydarzeń.
10: On został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzutu mu przestępstwa, złożył wyjaśnienia. Wobec niego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 000 złotych. Ten człowiek nie był wcześniej karany sądownie.
9: Do tej pory nie odzyskano utraconych pieniędzy, a prokuratura kontynuuje czynności, które mają wyjaśnić wszystkie wszystkie okoliczności sprawy i doprowadzić do odnalezienia miliona złotych. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Szklarska Poręba szykuje się do rozwiązania problemu parkowania. Multimedialne oznakowanie dostępności miejsc postojowych ma usprawnić ruch turystyczny w mieście. Dzięki temu systemowi kierowca, zanim wjedzie, będzie wiedział, na których parkingach znajdzie wolne miejsce. Tymczasem burmistrz miasta Paweł Popłoński zachęca do korzystania z parkingu przy ulicy Turystycznej, gdzie znajduje się ponad setka miejsc postojowych.
11: Próbujemy zdobyć środki na to, aby w Szklarskiej Porębie zaczęło funkcjonować multimedialne oznakowanie dostępności parkingów. Natomiast parkingi są przygotowane, czekają na turystów. Mamy piękny, duży parking przy ulicy Turystycznej, który jest centrum miasta i on stanowi, no, że tak powiem, ogromną przestrzeń, którą można wykorzystywać, parkując w poprawny sposób pojazdy.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: A na koniec rewelacyjna wiadomość. 16-latka z Kamiennej Góry, Maja Oleśków, zawojowała scenę muzyczną w Opolu. Wczoraj zajęła drugie miejsce w koncercie debiutów, a zaraz potem zgarnęła nagrodę publiczności.
12: Przypomnijmy, licealistka z Kamiennej Góry wygrała eliminację i finał telewizyjnego programu Szansa na Sukces, gdzie śpiewała z zespołem Enej. Maja wygrywa też konkursy poezji śpiewanej na szczeblu wojewódzkim, a w liceum ogólnokształcącym prowadzi zespół muzyczny. Pomimo młodego wieku, od kilku lat jest solistką zespołu muzycznego Szczyle, z którymi koncertuje na lokalnych dożynkach, festynach i świętach miast. Niewiele osób wie, że Maja posiada umiejętności plastyczne. Większość strojów, w których występuje, jest jej projektu, zwłaszcza grafika i ozdoby. Wokalistka z Kamiennej Góry wygrała wczoraj 20 tysięcy złotych, a Doda, odczytując wyniki głosowania, nazwała Maję kolorowym ptakiem. Trzymamy kciuki za utalentowaną dziewczynę z Kamiennej Góry, o której jeszcze nie raz usłyszymy, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
8: Serdecznie gratulujemy i tą informacją kończymy ten raport regionalny. Następne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzinę, a zatem usłyszymy się ponownie o 10.30. Sponsorem prognozy.

0: bezwiecznie, widzialność dostateczna, zachmurzenie pełne, opad deszczu, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
1: Dzień dobry, Dominik Adamczyk, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej. W dniu dzisiejszym następujące warunki pogodowe. W rejonie Gór Wałbrzyskich temperatura 16 stopni, zachmurzenie pełne, pada deszcz, szlaki turystyczne mogą być miejscami mokre i śliskie. W stacjach terenowych, to znaczy Karłów, Góry Stołowe, temperatura około 10 stopni, widoczność dobra. Również pada deszcz, no i tam szczególnie będzie ślisko i mokro. Międzygórze Masyw Śnieżnika temperatura 13, widoczność dobra. Szlaki turystyczne również mokre, śliskie ze względu na panujące warunki. Proszę pamiętać oczywiście o odpowiednim zastosowaniu obuwia i ubioru do warunków panujących w górach. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Cześć Polsku, my name is Jonasu and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do

0: hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: A Maria Andryszczyk za nami. Znajdę. Miejmy nadzieję, że już znalazła. A jeżeli nie, to stanie się to wkrótce. Miłe wspomnienia z lat 90. XX wieku. Enrique Boski, Bailamos. Za kwadrans, godzina 10:00.

takie numery tylko u nas. Nieoczywisty, ale bardzo, bardzo sympatyczny numer Shakina Stevensa. W sensie nieoczywisty, że nie ten taki topowy jakiś hit. A Little Boogie Woogie na rozruch 8 minut przed 10. Teraz fajne, kołyszące elektrotaneczne rytmy od Maxa Oazo. Będzie jeszcze pan Wiktor Dyduła i wiadomości o godzinie 10:00. Muzyczne radio w długi weekend, piątek, 4 czerwca.

0: Autopromocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
6: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
9: 10:00.
8: Czas na wiadomości.
10: Kolejne ofiary śmiertelne rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Władimir Putin odpowiada na apel Donalda Trumpa o kompromis. Maja Chwalińska zbiera siły na finał.
11: Dajcie mi chwilkę, troszeczkę się pocieszyć.
10: Jutro Maja zagra 10. mecz z rzędu w Paryżu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby. Do strzałów Ukrainy Rosja wykorzystała 2 rakiety manewrujące oraz 216 dronów. Informacje o ofiarach śmiertelnych napłynęły z Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropietrowskiego. Do apelu Trumpa o kompromis z Ukrainą, o którym informowaliśmy, odniósł się już sam Władimir Putin. Moskwa jest skłonna zgodzić się pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo, przekazał rosyjski przywódca i oświadczył, że nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego z prezydentem Ukrainy. Ocenił, że propozycje pokojowe przedstawione przez prezydenta Trumpa mogą stanowić podstawę porozumienia pokojowego z Ukrainą, jednak amerykański prezydent musiałby przekonać do swojej propozycji Kijów. Trump szczerze dąży do rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ocenił Putin.
12: My безусловно готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами.
10: Putin podkreślał, że Rosja jest gotowa i chętna do porozumienia z Ukrainą drogą pokojową. Zdaniem Putina Unia Europejska mogłaby odegrać pozytywną rolę, przekonując Ukrainę do przyjęcia kompromisowej propozycji pokojowej, lecz Kijów według Putina nie jest gotowy do jej zaakceptowania. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, w najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może okazać się wyjątkowo silne.
13: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewni?
10: Mówi profesor Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
13: To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
10: Na bezpośredni związek siły El Niño z kryzysem klimatycznym zwrócił uwagę szef ONZ. Antonio Guterres ostrzegł, że świat musi zacząć na poważnie walczyć ze zmianami klimatu. Wymienił przy tym m.in. uniezależnienie się od paliw kopalnych. Z Zmienia się nie tylko klimat, ale też ceny podróży po świecie. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Powodem jest przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i w konsekwencji drogie paliwo lotnicze, o czym Cezar Jaszczyk.
1: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
10: Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zebranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
11: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
10: Wczoraj polska tenisistka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mira Andrzejewa jutro o 15.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: To numer, który idealnie, także mówiąc kolokwialnie, wszedłby po 11 w czasie niezapomnianych hitów wszechczasów, ale takie przeboje gramy także w innych pasmach, nie tylko od 11 do 13. Phil Collins, Two Hearts, jeszcze The Script i Katia oraz Mela Koteluk. I już będzie...
1: Kochamy muzykę.
0: I już będzie 10:30, raport regionalny kolejny w czasie długiego weekendu. Dziś dzień tak wolny, roboczy, no zależy jak to sobie poukładał. My pracujemy dla was z radością 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus/szliwa. siepomaga.pl/piotrus/szliwa. Telefon 691 993 874. 691 993 874.
2: 10:30, za chwilę raport regionalny i prognoza pogody.
3: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
4: Nawet nie pada według informacji na chwilę obecną. Na Śnieżczyźnie, niech to sprawdzę. 9:10:30. No tak do Wrocławia już się te opady zbliżają, ale jeszcze do niedawna nie padało we Wrocławiu, bo ten wąski pasek tak się właśnie przesuwa z zachodu na wschód. 17-18 stopni, po południu więcej przyjaźni z pogodzeń.
3: Prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: No taka pogoda ostatnio w aurę i w ten długi weekend czerwcowy. Jutro znów więcej słońca, ciepło powyżej 20 stopni Celsjusza i raczej bez opadów deszczu. To jutro. A dzisiaj teraz czas na raport regionalny. I Anna Tarkota.
6: Na początek nagrody dla polskich twórców, w tym honorowe wyróżnienie dla Jana Komasy i ponad 6 tysięcy gości w kinach w trzech krajach. Zakończyła się bowiem tegoroczna 23. edycja festiwalu Nice Film Festival. Przez 6 dni publiczność oglądała filmy, spotykała się z twórcami, uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych w Polsce, Czechach i Niemczech. W programie festiwalu znalazło się około 100 filmów prezentowanych w 19 kinach i miejscach kultury. Projekcjom towarzyszyły spotkania z twórcami, koncerty, warsztaty, wydarzenia plenerowe oraz dyskusje poświęcone współczesnemu kinu Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas gali finałowej przyznano festiwalowe nagrody Niskie Ryby. Nagroda dla najlepszego filmu fabularnego została przyznana niemieckiej produkcji Zachswochenamt w reżyserii Jacqueline Jansen. Za najlepszy film dokumentalny uznano Eine Krankheit wie ein Gedicht Jeleny Ilić. Polacy także wrócili z nagrodami. Niską Rybę za najlepszy scenariusz otrzymali Emi Buchwald i Karol Maczek za film Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej. Nagrodę specjalną zdobył Robert Kwilman za film Kapo, wyróżniony za budowę dialogu między kulturami i wrażliwe spojrzenie na różnice oraz podobieństwa między ludźmi. W konkursie filmów krótkometrażowych triumfował polski obraz Niech zostanie bez tytułu w reżyserii Mieszka Honki. Film zdobył zarówno Niską Rybę dla najlepszego filmu krótkometrażowego, jak i Nagrodę Międzynarodowego Jury Młodzieży. Nagroda publiczności dla najlepszego filmu krótkometrażowego trafiła natomiast do polskiego filmu Martwe Tango Jana Serafchima. Wyróżnienie to zostało ufundowane przez miasto Zgorzelec. Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji było przyznanie honorowej Niskiej Ryby Janowi Komasiu, jednemu z najbardziej rozpoznawalnych polskich reżyserów współczesnego kina. Kolejna 24. edycja Nice Film Festival odbędzie się od 25 do 30 maja 2027 roku.
5: Muzyczne radio.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Studenci kierunku lekarskiego z Wałbrzycha zyskali nową bazę dydaktyczną. Przyszli lekarze będą szkolili się w specjalistycznym centrum medycznym w Polanicy Zdroju. We wtorek podpisano umowę w tej sprawie. Więcej w materiale Jacka Zycha.
8: Tak, umowa dotyczy prowadzenia dydaktyki klinicznej dla studentów w Wałbrzyskiej Filii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Współpraca obejmuje zajęcia na czwartym roku studiów. Przyszli lekarze będą uczyć się bezpośrednio od specjalistów z Polanicy Zdroju. Kontakt ma pomóc w kształceniu nowych kadr medycznych dla regionu.
9: I jest to, myślę, bardzo dobry moment do tego, żeby pokazać studentom i prawdziwe funkcjonowanie szpitala, prawdziwą rzeczywistość i to, żeby mogli się nauczyć od najlepszych specjalistów zajęć klinicznych.
8: Powiedziała profesor doktor habilitowana Agnieszka Piwowar, prorektor do spraw studentów i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Do Polanickiego Szpitala trafi grupa 46 studentów czwartego roku Wydziału Lekarskiego. Zajęcia obejmą m.in. otolaryngologię, medycynę paliatywną, chirurgię plastyczną czy rehabilitację. Szpital w Polanicy posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia takich właśnie staży specjalistycznych.
10: Jesteśmy młodym szpitalem z bardzo doświadczoną kadrą, wysoko specjalistyczną, ze wspaniałymi lekarzami. Jesteśmy szpitalem wysoko specjalistycznym, zabiegowym. Posiadamy bardzo dobrze wykształconą kadrę medyczną, nie tylko jeżeli chodzi o wykształcenie merytoryczne, ale praktyczne, specjalizacyjne. Oraz posiadamy wysokiej klasy sprzęt medyczny, którym możemy się poszczycić. Często zdarzają się też takie sprzęty, gdzie jesteśmy jednymi albo dwoma właścicielami w Polsce.
8: A to już doktor Renata Jaszczę-Zalewska, prezes zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego imienia Jana Pawła II w Polanicy Zdroju. Władze uczelni planują rozszerzenie programu zajęć na kolejne lata studiów w tej placówce. Program dla studentów 5 i 6 roku zostanie wdrożony w kolejnych semestrach akademickich. Współpraca ma ułatwić studentom dostęp do wiedzy praktycznej w mniejszych grupach szkoleniowych. Z Polanicy Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
6: Tak jak od lat, także i w tym roku PKS Bolesławiec uruchomi wakacyjne kursy nad Polskie Morze, o tym na koniec. Doświadczenie pokazuje, że taka forma wyjazdu nad Bałtyk cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bez względu na wiek pasażerów. To po prostu wygoda, bo autobus dojeżdża do wszystkich kurortów od Międzyzdrojów do Kołobrzegu, informuje Łukasz Jaźwiec, prezes PKS Bolesławiec.
2: Rzeczywiście, to już tradycja. Okres wakacyjny to jest czas, kiedy PKS Bolesławiec dojeżdża do Kołobrzegu i po drodze innych nadmorskich miejscowości.
11: Wyjazdy odbywają się raz w tygodniu. W nocy z piątku na sobotę o godzinie 2:00. Powrót w niedzielę rano. To świetna okazja, by spędzić dzień nad morzem, bez konieczności organizowania dłuższego urlopu.
2: Poczynając od Międzyzdroju, a kończąc na Kołobrzegu, rzeczywiście z tego kursu korzystają nie tylko mieszkańcy Dolnego Śląska, ale także mieszkańcy Pomorza, którzy naszym kursem przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.
11: W dobie, gdy wiele osób porusza się własnymi samochodami, takie rozwiązanie

0: pauzy przymusowe według tachografu i później wjeżdżamy do Międzyzdroi. Tam część ludzi wysiada, jak są miejsca, zabieramy kolejnych, bo jadą w stronę Kołobrzegu do następnych kurortów. Mam miejsca, to zabieramy.
1: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję, w tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne na naszej antenie o 11.30. Do usłyszenia.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hi, my name is Madison and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Ogłoszenie płatne.
1: Giełda płyt winylowych i CD już w ten weekend, 5 i 6 czerwca, Galeria Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Zapraszamy w godzinach od 10 do 21. Piątek i sobota, giełda płyt winylowych i CD w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama. Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz muzyczki.

0: Dominika Kwiatkowska, za nami Kwadrans dzieli nas od godziny 11:00, przed nami
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Jeszcze sprawdzę, czy wszystko się zgadza. Wszystko jest tak, jak być powinno. Dzisiaj królować u nas będzie singiel zatytułowany How It Was Before. W roli głównej Tom Gregory.

0: reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w sprawie prezydenta Ukrainy. Burze i ulewy w alertach, ale zmniejsza się zagrożenie pożarami. Tysiące karaczanów skonfiskowane. Australia obawia się inwazji egzotycznych owadów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nad odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy w poniedziałek debatować będzie kapituła Orderu Orła Białego. To wniosek prezydenta Karola Nawrockiego po kontrowersyjnej decyzji Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednej z elitarnych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cezary Jaszczyk zbiera komentarze w tej sprawie.
6: Choć w Polsce trudno znaleźć osobę, która twierdzi, że Zełenski postąpił dobrze, to jednak odbieranie odznaczenia prezydentowi kraju, który od 4 lat walczy z Rosją, zdaniem niektórych może być złym rozwiązaniem.
7: Przede wszystkim dystans. To jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
6: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei były prezydent Andrzej Duda, który wręczył order Zełenskiemu, w rozmowie z Onetem uznał, że wówczas sytuacja była inna. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę historyk Sławomir Szczocki.
8: To, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski uznaje, że dostaje się tę nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania.
6: Bo zdaniem historyka kluczowa powinna być powaga samego odznaczenia.
5: Front burzowy, który przechodzi przez Polskę, zmniejszył zagrożenie pożarowe w lasach. W wyniku wielomiesięcznej suszy ściółka leśna jest wciąż bardzo sucha, ryzyko zaproszenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały jednak tę sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
5: IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia przed burzami z gradem i wiatrem, który w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenia 1. stopnia w 3-stopniowej skali dotyczą także wschodniej i środkowej Polski. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszcz.
10: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
5: Bezpłatna i bez skierowania mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Młodsze panie mogą poprosić o badanie USG piersi swojego lekarza ginekologa. Ponad 100 tysięcy karaczanów skonfiskowały australijskie służby u jednego z hodowców. To największa w historii kraju operacja przejęcia tych egzotycznych owadów. Władze obawiają się, że niewystępujące naturalnie gatunki mogą zaszkodzić lokalnej przyrodzie. Przejęta nielegalna hodowla warta jest około $200 000. Hodowcy nie postawiono na razie zarzutów. Prawdopodobnie hodował karaczany na pokarm dla gadów. Władze zaapelowały do właścicieli takich zwierząt domowych, aby do ich karmienia używali na przykład świerszczy.
3: To były wiadomości.
11: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Drogi na gorąco.
1: Patrzymy, słuchamy, podglądamy, też tak można powiedzieć, różne portale, różne informacje, które do nas spływają. 151 kilometr to chyba już Wrocław, węzeł Wrocław Południe, zderzenie pojazdów w ruchu i mamy na węźle Południe utrudnienia. Jeden pas zablokowany i pas rozbiegowy, tutaj wjazd na autostradę w kierunku na Bielany Wrocławskie, ma dla jadących od Legnicy już hamowanie przed samym węzłem Wrocław Południe i mały zator, który pewnie będzie się powiększał.
0: Drogi na gorąco.
1: Uważajcie na siebie, trudne warunki jazdy. Mokro, ślisko, może przy zbyt dużych prędkościach być bardzo, bardzo niebezpiecznie.
2: Hi, this is Silver.
3: And you're listening to Muzyczne Radio.
2: They really love music. That's

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Pochmurno na Dolnym Śląsku, praktycznie zero słońca i przemieszcza się cały czas strefa opadów z zachodu na wschód. Po południu, wieczorem, już od pogodzenia i przejaśnienia nawet, się mogą trafić temperatury maksymalne niższe od wczorajszych 17-18 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny, Anna Tarkota.
7: Jak już informowaliśmy, w Bolesławcu powstanie nowoczesne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Miasto otrzymało na tę inwestycję ponad 4 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Obiekt zostanie wybudowane na terenie tak zwanych basenów odkrytych przy ulicy Spacerowej. Ze względu na zagrożenie podtopieniami teren musi zostać odpowiednio zabezpieczony. Jak podkreśla Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, jest to konieczne, ponieważ wartość powstającej tam infrastruktury sięga dziesiątek milionów złotych.
8: Każde boisko jest zabezpieczone. Tutaj wiemy, że część była podtopiona, ale kwestia związana z wałami jest sprawą kluczową. Musimy być gotowi także na anomalia pogodowe, ale chcę powiedzieć, że tego typu boiska są przede wszystkim boiskami, które odsączają wodę. My mieliśmy kilka takich przykładów, jak na przykład w Lubaniu, gdzie ta woda naszła i zeszła. Na szczęście nie ma tutaj sytuacji takiej, jak zdarzyła się na terenach powodziowych, o takiej dużej intensywności siły wody. Ja przypomnę, że blisko 200 milionów złotych inwestujemy w odtworzenie infrastruktury sportowej na Opolszczyźnie i szczególnie, szanowni państwo, w Kotlinie Kłodzkiej. Przypomnę, że tam, gdzie puściła Tama w Soniu Śląskim, będziemy w tym roku, w lipcu lub czerwcu, otwierać boisko, ale tam to boisko zostało absolutnie tak jak pod wielkim ciśnieniem, dlatego że to jest jedno z najbardziej symbolicznych miejsc w stronie śląskiej, gdzie w odległości około 400 metrów od Tamy to boisko po prostu zostało w pełni zniszczone. Tutaj nie widzimy takich zagrożeń, ale jeżeli one się pojawią, to także będziemy prosić o to, aby ta część infrastruktury wałów była po prostu odpowiednio zabezpieczona. To jest naturalne. Mamy ośrodek, w którym jest obok także inwestycja za kilkadziesiąt milionów złotych basenowa, więc ten teren musi być po prostu w przyszłości chroniony, bo to jest po prostu majątek publiczny gminy i te rzeczy bezpieczeństwa są oczywiście ważne.
0: Muzyczne radio.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Część mieszkańców Głogowa zaskoczyła wycinka drzew i krzewów wzdłuż torów kolejowych na odcinku prowadzącym od bulwaru w kierunku dawnego basenu. Był to zielony tunel dający cień spacerowiczom.
9: Drzewa były tam od zawsze, jednak z czasem zaczęły się rozrastać i dla kolejowego przewoźnika stały się problemem. Mimo tego, że stanowiły naturalną osłonę przed słońcem i hałasem przejeżdżających składów kolejowych, oddzielając je od miasta. PKP PLK tłumaczy, że chodzi o bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Spółka podkreśla, że priorytetem jest bezpieczeństwo ruchu pociągów i jest zobowiązana do odpowiedniego utrzymania linii kolejowych. W tym celu konieczne jest m.in. usuwanie roślinności, która znajduje się zbyt blisko torów i w realny sposób stanowi zagrożenie dla przejeżdżających pociągów. Prace prowadzone są obecnie w ramach inwestycji realizowanej na linii kolejowej nr 273 na odcinku Wołów-Głogów. Oczyszczany jest teren wzdłuż torów kolejowych w Głogowie. Przyczyni się to do poprawy widoczności sygnałów i wskaźników kolejowych, co istotnie wpłynie na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa. Roboty związane z usuwaniem roślinności przy liniach kolejowych za każdym razem prowadzone są z dbałością o środowisko naturalne i poprzedzone odpowiednimi decyzjami administracyjnymi. Na razie PKP PLK nie informuje o planach nowych nasadzeń. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Odwiedzamy teraz Zalew Mietkowski, który będzie remontowany. Zainteresowani pracami wykonawcy mają czas na składanie oferty do 18 czerwca.
10: Zalew Mietkowski to największe sztuczne jezioro na Dolnym Śląsku i najbardziej lubiany zbiornik przez wielu jego mieszkańców. Chętnie plażują tu i korzystają z uroków lata wrocławianie, świdniczanie czy wałbrzyszanie. Ale to nie jest tylko piękne miejsce rekreacji z widokiem na Ślęże. To przede wszystkim konstrukcja, która chroni przed powodzią mieszkańców niżej położonych terenów przy rzece Bystrzycy. We wrześniu 2024 roku zapora po raz kolejny uratowała ich przed nawalnymi deszczami i wystąpieniem z brzegów tej rzeki. Zalew był pełny, a woda przelewała się górą śluzy. Pracownicy Wód Polskich przyznają, że obiekt wymaga remontu, by nadal spełniał swoją rolę. Jest przetarg na pracę, a w pierwszej kolejności mają być one wykonywane na bloku zrzutowym, czyli w miejscu, gdzie steruje się przepływem wody przez tamę. Prace obejmą m.in. zasuwę i urządzenia sterujące. Będą kosztować 7,5 miliona złotych. Remont to działania prewencyjne. Jak zaznaczają urzędnicy, na zalewie nie doszło do żadnej awarii. Wody Polskie rozważają też szereg prac dodatkowych, jak choćby czyszczenie i zabezpieczenie betonowych elementów zapory z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Zainteresowani mają czas na składanie ofert do 18 czerwca. Prace muszą się zakończyć najpóźniej do 10 grudnia 2026 roku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.

0: Powiedzieć, że z roku na rok jest to trend, który się coraz bardziej nasila i coraz więcej tych turystów rowerowych mamy.
1: Powiedział mi Grzegorz Gut z Zieleniec Sport Arena, gdzie do dyspozycji cyklistów pozostają dwie koleje linowe przystosowane do transportu rowerów. System biletowy działa na takich samych zasadach jak zimowy karnet narciarski.
0: No jest to bez wątpienia duże udogodnienie dla osób, które no nie czują się kondycyjnie, żeby na odcinku niecałego kilometra pokonać przewyższenie na poziomie 150 metrów.
1: Dziś trudno uzyskać choćby szacunkowe dane dotyczące liczby rowerzystów korzystających z infrastruktury ponarciarskiej. Wyraźnie widać jednak, że resorty górskie oficjalnie zatarły granice między sezonem zimowym a letnim. Rosnący ruch potwierdzają jednak zapełnione parkingi hotelowe i samochody z bagażnikami rowerowymi. Z Zieleńca Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: To był raport regionalny.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Niezapomniane hity trzech czasów. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Republika z mamoną za nami, a przed nami ponownie Tom Gregory. How it was before.

0: Piękne utwory, dobrze pasujące na dzisiejszy dzień. No wytrzymajmy jeszcze kilka godzinek, dwie, trzy, nie wiem, cztery. Będzie późniejszym popołudniem, wieczorem już powrót rozpogodzeń, nieprzejaśnień, nie przestanie także padać. No musi się ten front przesunąć z zachodu na wschód. Wciąż jest razem z nami. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby Twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 12.
5: Czas na wiadomości.
6: Ostrzeżenia przed burzami we wschodniej połowie kraju. Eksplozja morskiego drona w pobliżu rumuńskiego portu, nie ma ofiar. Za tydzień startuje piłkarski mundial, drużyny rozgrywają ostatnie mecze kontrolne. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed burzami w niemal całej wschodniej połowie kraju, na południu i północnym wschodzie zaczną obowiązywać już za godzinę. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia, tam silny wiatr, a lokalnie grad. W pozostałych regionach ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia, burzowa pogoda będzie tam obecna aż do nocy. Kolejny niebezpieczny incydent z dronem w Rumunii. Morski bezzałogowiec eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Na razie nie wiadomo, jakiego pochodzenia jest dron, ale wiadomo, że to bezzałogowiec, jaki jest używany w wojnie na Ukrainie. Wstępnie wybuch nie spowodował ofiar w ludziach i strat materialnych. Dron eksplodował na skutek samozniszczenia. Tymczasem do 7 wzrosła liczba zabitych na skutek rosyjskich ostrzałów Ukrainy w ciągu ostatniej doby. Rannych zostało 37 osób. Rosyjska armia użyła dziś w atakach 2 rakiet manewrujących oraz 216 dronów. Pod gruzami niektórych ostrzelanych budynków nadal mogą się znajdować ludzie, twierdzą służby ratunkowe. Uwaga kierowcy, autostrada A2 może być wciąż zablokowana w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz pod Łodzią. Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 samochodów, 2 osobówek i ciężarówek. Na miejscu pracują służby ratownicze. Na drodze utworzył się kilkukilometrowy zator. Pociągów w te wakacje będzie więcej. 560 na dobę, to 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
7: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
6: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą 26. Już tylko tydzień dzieli nas od startu mundialu. Część zespołów jest już w USA, Meksyku i Kanadzie. Na te, które na miejscu zameldują się jako ostatnie, postanowiły sprawdzić formę przed własnymi kibicami. Michał Waszkiewicz.
8: Hiszpania i Francja to jedni z głównych faworytów do wygrania mundialu. I choć to tylko sparingi, to obie ekipy przed wylotem na turniej formą nie błysnęły. Hiszpania w La Coruni zremisowała z Irakiem 1-1, a Francja w Nantes przegrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. Przed nimi jeszcze ostatnie mecze kontrolne w USA. Tak samo jak przed Marokiem, Lwy Atlasu przyleciały wczoraj do Stanów Zjednoczonych z ambitnym celem, mówi trener Mohamed Ouabi. Przylecieliśmy tutaj dokonać wielkich rzeczy. Sprawić, by ludzie byli dumni z tego, że są Marokańczykami. Dumni ze swojej reprezentacji. Chcemy pokazać, że jesteśmy jednym z wielkich piłkarskich narodów. Maroko. Ostatni sparing rozegra pojutrze z Norwegią, a Mundial rozpocznie od meczu z Brazylią.
9: Otwarcie Mistrzostw Świata już w czwartek.
5: To były wiadomości.
10: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.
11: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 16 po 12 po południe, piątek.
1: O to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

Płynie nasza muza w pracujący, wolny, ale dla niektórych dzień także na odpoczynek, dla innych, jak już mówiłem, praca. Piątek, 5 czerwca, trwa długi czerwcowy weekend. Jego początek wczoraj, no to cudowne wiadomości w wymiarze ogólnokrajowym, że tak powiem, nawet światowym, no i plus regionalnie, także dla nas ogromna radość a propos sukcesów dwóch pań. Maja Chwalińska w finale jutro French Open na tortach, kortach Rolanda Garrosa. No i też dobre wieści, nawet cudowne z Opola, Maja Oleśków z Kamiennej Góry. Drugie miejsce w konkursie debiutów, nagroda publiczności. Na pewno tej dziewczynie jeszcze nie raz usłyszymy i na pewno jej muzykę także w przyszłości usłyszycie u nas. Przed wiadomościami dolnośląskimi

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda.
4: Tak jak zapowiadali synoptycy, od rana wczesnego zachmurzenie pełne, opady deszczu, ale ten front się przesuwa, a teraz bardziej pada we wschodniej części regionu, między innymi we Wrocławiu. Już na zachodzie powolutku te opady będą ustępować. Po południu, wieczorem, przejaśnienia, nawet rozpogodzenia. Temperatury maksymalne dzisiaj od 16 do 18 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Kurier Dolnośląski.
6: Po latach przygotowań i oczekiwań rusza realizacja jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie. Samorząd województwa dolnośląskiego podpisał umowę na budowę pierwszego etapu obwodnicy Złotoryi. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i otworzy nowe możliwości rozwoju gospodarczego, podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
7: 1,5 miliarda w tegorocznym budżecie z 5 to wydatki na infrastrukturę i to głównie nie na bieżące utrzymanie, tylko na remonty i odtwarzanie linii kolejowych, przebudowy dróg wojewódzkich, ale też budowy takich odcinków obwodnicowych jak tutaj w Złotoryi. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie pewnego rodzaju kontynuacja, bo zazwyczaj w tych procesach inwestycyjnych, a zwłaszcza w tych nowych drogach, które budujemy po nowym śladzie, proces wywłaszczeniowy na podstawie specustawy, to jest kontynuacja działań podjętych w poprzedniej kadencji. Ten odcinek jest tak istotny z jednej strony po to, żeby wyprowadzić ruch z miasta, z drugiej strony otworzyć tereny inwestycyjne i dać dostęp do tych terenów inwestycyjnych tak, żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne. Mamy to, podpisana umowa z wykonawcą, 36 miesięcy czas realizacji. Pośród kilkunastu ofert wybrana najkorzystniejsza na kwotę prawie 44 milionów złotych. Zakładaliśmy 75. Nie boimy się inwestować w taką twardą infrastrukturę drogową, kolejową, która służy ludziom. Wiemy, że to jest rozwój, wiemy, że to jest dopuszczenie tlenu do takich obszarów jak chociażby powiat złotoryjski.
6: O budowie obwodnicy Złotoryi mówiło się od dawna, a samorządowcy z regionu mocno zabiegali o te inwestycje, mówi Jarosław Prawczenka, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
8: O obwodnicy Złotoryi mówiło się od dawna, od niemal 2 dekad właściwie wszyscy samorządowcy z regionu mocno zabiegali o tą drogę i to jest ogromna satysfakcja, bo tak jak powiedzieliśmy na początku tej kadencji, obwodnica Złotoryi będzie zrealizowana, te słowa stają się faktami, rzeczywiście jesteśmy po wyłonieniu wykonawcy, podpisujemy umowę i jak powiedział marszałek Gancarz, jesteśmy pewni, że w ciągu 36 miesięcy mieszkańcy Złotoryi, ale też wszyscy, którzy będą jechali w Karkonosze, będą z nich wracali, będą mogli z tej długo wyczekiwanej drogi skorzystać.
6: To historyczny moment w dziejach Złotoryi, który pozwala nam patrzeć z optymizmem na kwestię rozwoju miasta. Podkreśla Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi. Już myślimy o drugim i trzecim etapie obwodnicy, które są kluczowe do tego, żeby wyprowadzić całkowicie tranzyt samochodów ciężarowych poza centrum miasta, dodaje samorządowiec.
9: Wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila podpisania umowy na pierwszy etap budowy obwodnicy miasta Złotoryja. O tym etapie mówiło się od lat. Dzisiaj wchodzimy w fazę już operacyjną, w fazę finalizacji tego bardzo ważnego, ale jednocześnie najdroższego odcinka obwodnicy miasta Złotoryja.
6: Przechodzimy z okresu planowania do realizacji, co jest możliwe dzięki pieniądzom, które udało się uzyskać z oszczędności przetargowych. To pozwoliło wprowadzić budowę obwodnicy Złotoryi do tegorocznego budżetu województwa, zaznacza Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
10: 3 lata to jest ten czas, kiedy obwodnica Złotoryi się zmaterializuje. Bardzo ważna inwestycja, ponieważ po pierwsze wyprowadzi ona tranzyt i ciężki ruch z centrum miasta, a po drugie uwolni tereny inwestycyjne. Obwodnica będzie miała długość niespełna 4 km. W ciągu nowej drogi będą 3 skrzyżowania, w tym 2 o ruchu okrężnym oraz 1 ciekawy obiekt inżynieryjny, czyli most na rzece Kaczawie. Powiat złotoryjski w tym roku jest jest programie Dolny Śląsk na dobrej drodze, czyli będą realizowane odcinki szlakowe dróg wojewódzkich, remonty tych odcinków. Do tego dołóżmy obwodnicę Złotoryi i jeszcze linię kolejową 284, która również jest w realizacji, tak więc powiat Złotoryi jest na dobrych torach i na dobrej drodze, a myślę, że za parę tygodni widzimy się na wbiciu łopaty. Serdecznie gratuluję mieszkańcom oraz panu burmistrzowi.
5: Kurier Dolnośląski.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hi, I'm LP and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Giełda płyt winylowych i CD. Już dziś, jutro, 5 i 6 czerwca w galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Zapraszamy w godzinach od 10 do 21. Piątek i sobota. Giełda płyt winylowych i CD. Galeria Nowy Rynek w Jeleniej Górze.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: niezapomniane przeboje sprzed lat, także polskie hity, oczywiście grupa Baim. 14 minut dzieli nas od godziny 13.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Tom Gregory i cudowne How It Was Before.

To zostawiam Was sam na sam z najlepszą muzą jeszcze u nas do 13. Po 13 Sebastian Wysoczański, Jarek Włodarski. Fajnego, udanego, atrakcyjnego weekendu. Trzymajcie się. Barbra Streisand. O właśnie, jak ja to lubię. Barbra Streisand. Za chwilę Redbox, później jeszcze 1.8L. Pa, pa. Barbra Streisand.

0: Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Trzy ofiary śmiertelne, znów kierowcy na podwójnym gazie, trwa długi weekend. Wrócimy też do wczorajszej katastrofy śmigłowca pod Limanową i na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Marcin Krzemiński. Prawie 50 wypadków, 3 ofiary śmiertelne, 48 rannych. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Tymczasem sprawne przemieszczanie po drogach utrudnia też w wielu miejscach nie najlepsza pogoda.
5: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze, lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski drugiego stopnia.
4: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Burzom będą towarzyszyły silny wiatr, miejscami ulewne deszcze i grad. W nocy sytuacja powinna się uspokoić. Niestety jutro burzowe alerty mają już objąć niemal cały kraj. Mamy też niestety nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalnie pójdą w górę, o czym informuje właśnie Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej. Za olej napędowy 6,48 to skok 8 groszy, rzecz jasna, na litrze. Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. CHKS Chełm i Luk Lublin, zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. 30-latek był też wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą, mówi Justyna Rataj-Mikietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
6: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
4: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był pilot. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Łuksza z e-firmy.
7: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
4: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Maji Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
8: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jesteś super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
9: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
4: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Mirzą Andrzejewą.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
11: B.A.B.A. Bonchala Music.

0: promocji wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
6: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
8: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Ale opady deszczu odwiedziły Dolny Śląsk, prawda, od nocnych godzin. W zasadzie jedyne, co widzimy za oknami, to to, że pada i padać będzie. Oczywiście weekend zapowiada się już dużo lepszy, to tak na dobry humor od razu przekazuję takie informacje. Przez kilka kolejnych godzin będzie jeszcze padać, choć zdecydowanie słabiej. Myślę, że lada moment będziemy mogli powiedzieć, że te najmocniejsze i najbardziej obfite opady mamy już za sobą, więc będzie tylko lepiej. Lepiej na pewno, jeśli chodzi o wszystkie weekendowe dźwięki, które już w piątek powyciągaliśmy specjalnie dla was i które będziemy wam dzisiaj na pewno w popołudniowym programie Muzycznego Radia polecać. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Piątek, piąty dzień czerwca i weekend w towarzystwie takich artystów i zespołów.
1: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie Muzycznego Radia.

Dawid Podsiadło rusza w trasę i prezentuje nowy singiel. Natalia Kukulska z koncertami czeka do jesieni, a Taylor Swift sprawiła fanom, a przy okazji sobie, wielką niespodziankę, nagrywając piosenkę na potrzeby filmu Toy Story 5. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Tuż przed rozpoczęciem wyczekiwanej stadionowej trasy obrotowej Tour 2026 Dawid Podsiadło zaprezentował nowy singiel zatytułowany Na Błysk. To już drugi utwór promujący nadchodzący album artysty, jednocześnie kolejna zapowiedź jednego z najgłośniejszych wydawnictw tego roku na polskiej scenie muzycznej. Wokalista nie ukrywa, że jest wyjątkowo zadowolony z efektów pracy nad nowym albumem. Jeśli chodzi o kontekst muzyczny, piosenkowy, albumowy, jestem absolutnie szczęśliwy. Myślę, że to zbiór wspaniałych piosenek, które mogą towarzyszyć nam w wielu życiowych sytuacjach i sprawić, że te sytuacje będą przyjemniejsze, milsze i bardziej emocjonalne, powiedział Dawid. Wokalista podkreśla, że tworzenie muzyki od zawsze było dla niego sposobem na wzmacnianie emocji, nadawanie codziennym doświadczeniom dodatkowego wymiaru. Może właśnie po to zawsze robiłem piosenki, dodaje artysta, żeby pokrętełkiem od emocji trochę wzmocnić, przefiltrować całkowicie dany stan. Za produkcję nowego singla Na Błysk odpowiada producent i kompozytor Tobias Kuhn. To kolejna współpraca tego producenta z Dawidem Podsiadło. Po dobrze przyjętym utworze pięknie płyniesz. Tymczasem Taylor Swift oficjalnie potwierdziła krążące od kilku tygodni spekulacje. Gwiazda nagrała nową piosenkę na potrzeby filmu Toy Story 5. Utwór nosi tytuł I Knew It, I Knew You i lada moment trafi do słuchaczy. Informacja została ujawniona po zakończeniu tajemniczego odliczania, które pojawiło się na stronie internetowej artystki. W ostatnich dniach fani analizowali kolejne wskazówki związane z animacją Pixara. W różnych miejscach świata pojawiły się billboardy z inicjałami TS na tle charakterystycznego błękitnego nieba znanego z serii Toy Story. Internauci szybko zauważyli również 13 chmur widocznych na grafikach, co uznali za nawiązanie do ulubionej liczby Taylor Swift. Teraz wokalistka rozwiała wszelkie wątpliwości za pomocą wpisu w mediach społecznościowych. To historia o zabawkach. Wiedzieliście o tym. Moja nowa piosenka I Knew It, I Knew You do filmu Disneya i Pixara Toy Story 5 będzie wasza. Zawsze marzyłam o tym, by napisać utwór dla tych bohaterów, których uwielbiałam od czasu, gdy jako 5-latka oglądałam pierwszy film z serii Toy Story, powiedziała Taylor Swift. Music News. Wracamy na nasze muzyczne rodzime podwórko. Okazuje się, że już tej jesieni Natalia Kukulska wyruszy w jubileuszową trasę Czy ona jest taka jak ja? Podczas koncertów w najpiękniejszych salach w Polsce wokalistka wróci do swoich największych przebojów, a publiczność będzie mogła posłuchać przekrojowo repertuaru Natalii. Począwszy od piosenek dziecięcych, poprzez utwory, które nagrała do filmów, piosenki z lat 90., aż po utwory z cenionego albumu Czułe struny, zawierającego symfoniczne adaptacje kompozycji Fryderyka Chopina. Pretekstem do muzycznych spotkań z Natalią i jej zespołem poszerzonym na tę okazję o wybitny kwartet smyczkowy Atom String Quartet są okrągłe jubileusze, które przypadają w tym roku. 30 lat od debiutu pierwszej dorosłej płyty Światło, 40 lat od debiutu dziecięcego i 50. urodziny Natalii. Tytuł trasy Czy ona jest taka jak ja także nie jest przypadkowy. To symboliczna konfrontacja dzisiejszej Natalii z jej wcześniejszymi wcieleniami muzycznymi. Przedsmakiem jest nowa wersja utworu Dłoń, piosenki, która była singlem zwiastującym album Światło. Co ciekawe, ostatni raz Natalia wykonywała go 30 lat temu. To na koniec tradycyjnie łapcie nasze gorące premiery. Meduza i Rani z nagraniem Silence, Offenbach z nową propozycją Fall to the Floor i Yearbooks z najnowszym singlem Babylon. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego.

0: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15. biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk,
2: zatańczysz ze mną,
1: modelki,
3: nie lubię melanży, chyba że z tobą,
1: oraz muzyczne radioparty Maciej Wowk. W niedzielę MTB Cross oraz Puchar Polski MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
4: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
5: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Pogoda.
7: Cały czas deszczowo na Dolnym Śląsku, temperatury w okolicach 14 stopni. W godzinach popołudniowych, w ciągu dosłownie kilku, być może najbliższych dwóch godzin, te opady będą już zdecydowanie dużo, dużo słabsze. Wieczorem powinniśmy już poczuć małą przerwę od opadów. No i dziś w nocy temperatury spadną w okolice nawet 6 stopni na plusie, rzecz jasna, ale to chyba tylko po to, żebyśmy jutro znów mogli zobaczyć 20, 21 i miejscami nawet 22 stopnie. Sobota w pierwszej części dnia bardzo słonecznie w zasadzie będzie przez cały dzień, całą sobotę. W niedzielę jeszcze tutaj taki mały znak zapytania a propos przejściowych, bardzo niewielkich opadów, ale miejmy nadzieję, że to jeszcze się tutaj nam wszystko wyklaruje.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
9: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra. Trzy oferty wpłynęły do przetargu na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego w Jeleniej Górze. Zadanie warte kilkadziesiąt milionów złotych będzie realizowane w formule Zaprojektuj i wybuduj. ITS ma usprawnić komunikację publiczną, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i stworzyć nowoczesne narzędzia do zarządzania ruchem, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
10: Jesteśmy teraz na etapie wyboru oferty. Zostały złożone w przetargu trzy oferty. Wszystkie akurat tak się dobrze składa poniżej tej kwoty, którą mieliśmy zabezpieczoną. Będziemy brali dokumenty, sprawdzali, czy wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone. Jeżeli tak, to zostanie wybrana. Niestety było kilka przesunięć z tego względu, że były pytania, później odwołania do KIO, ale zakończyło się to z sukcesem w tym sensie, że już mamy przetarg zakończony i teraz jest tylko etap składania dokumentów kończony i wybór najlepszej oferty. Przede wszystkim będziemy czuli się bezpiecznie. Będzie to na zasadzie takiej, że miasto będzie przejezdne, nie będą tworzyły się, mam nadzieję, korki.
9: Minęły dwa lata drugiej kadencji prezydenta miasta Jelenia Góra Jerzego Łużniaka. Ten czas dla jeleniogórskiego samorządu to czas intensywnej pracy, ważnych decyzji, rozpoczętych i zrealizowanych inwestycji. Prezydent Łużniak w krótkim podsumowaniu mówi o tym, z czego jest najbardziej zadowolony.
10: Pracy z urzędu i wszystkich spółek i jednostek podległych. Wiele udało nam się zrealizować. Część przesuwa nam się w czasie, ale też jest szansa na zrealizowanie. zdecydowanie. Najistotniejsze takie zadania, które były, to przede wszystkim ten problem, który był związany z powodzią. Udało nam się tutaj w sposób szybki odbudować te drogi, które zostały uszkodzone. Część tych dróg dalej będzie odbudowywana. Taką inwestycją, która też była ważną i realizowaną jeszcze w poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy, czyli przebudowa kompleksu na ulicy Łazienkowskiej dla seniorów. Tam trzy takie obiekty w tym kompleksie występują. Cały ten kompleks teraz niedawno odebraliśmy. Mam nadzieję, że na przestrzeni 2 miesięcy zacznie już być zasiedlany. Takich inwestycji drogowych, które udało nam się zrealizować, które realizujemy systematycznie, to jest przede wszystkim ulica Karłowicza na Zabobrzu. Przebudowa centrum miasta, ulic, także wszystkie te ulice będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. I co jest jeszcze istotne, jako pierwsi na Dolnym Śląsku, jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęliśmy korzystać z Krajowego Planu Odbudowy. Skorzystaliśmy z kwoty około 130 milionów złotych i to przede wszystkim na wymianę oświetlenia w mieście, co pozwoli, że będzie przede wszystkim bezpieczniej, jaśniej, ale z drugiej strony też taniej. Drugim takim zadaniem, które będziemy realizować, jesteśmy już na etapie realizacji tego zadania, to jest przebudowa kompleksu basenowego przy ulicy Sudeckiej. Tam na to pozyskaliśmy kwotę około 70 milionów złotych.
9: Na Dolnym Śląsku ruszyła kampania informacyjna Wspólnie dla Bezpieczeństwa, agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych. Celem inicjatywy jest przybliżenie zarówno mieszkańcom, jak i przedstawicielom samorządów, jak właściwie korzystać z agregatów w domach czy instytucjach. Spotkanie zorganizowane w siedzibie KPN w Jeleniej Górze cieszyło się dużym zainteresowaniem, mówi prezydent miasta Jerzy Łużniak.
10: Jest ona potrzebna chociażby z tego względu, że po powodzi w 2024 roku zobaczyliśmy, jak niezbędne, jak potrzebne są nam zapasowe źródła zasilania i żeby bezpiecznie funkcjonować, żeby bezpiecznie było z obsługą tych urządzeń, po prostu musimy się tego nauczyć. I między innymi temu poświęcona konferencja.
11: Jako operator systemu dystrybucyjnego
12: Sebastian Kowalski, dyrektor do spraw majątków Tauron Jelenia Góra.
11: Dbamy o to, aby nasi klienci, między innymi mieszkańcy Dolnego Śląska, między innymi mieszkańcy Jeleniej Góry, mieli zapewnioną tą dostawę w sposób bezprzerwowy, niezawodny. Widzimy też szczególny rozwój rezerwowych źródeł zasilania. W pełni to rozumiemy, że jednostki samorządu terytorialnego czy zwykli mieszkańcy starają się zabezpieczyć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie zabrakło zasilania. I my również w swojej pracy codziennej używamy agregatów prądotwórczych i chcemy się podzielić ze wszystkimi naszymi doświadczeniami.
13: Jako Państwowa Straż Pożarna chcemy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania agregatów.
14: Michał Jeremenko, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
13: Dobór właściwego agregatu jest jednym z elementów, ale jego później dalsze prawidłowe użytkowanie i zagrożenia, które może nieść za sobą użytkowanie, takie jak zatrucia tlenkiem węgla, pożary podczas użytkowania takich agregatów, są bardzo istotnym elementem. My agregaty użytkujemy na co dzień również, znamy zastosowanie, znamy możliwości agregatów, więc chcemy uświadomić użytkowników, że nie tylko dobór agregatu, nie tylko zakup, ale później dalsza prawidłowa eksploatacja.
9: Kampanię Wspólnie dla Bezpieczeństwa agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych prowadzą Tauron Dystrybucja z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Strażą Pożarną. Kolejne spotkanie w Legnicy.
8: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
15: Siemanko, za mikrofonem mówią do Was Kalbi i Remi. Słuchacie właśnie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.

reklamie. Muzyczne radio.

0: Bardzo ciekawa piosenka, która pojawia się od pewnego czasu w muzycznym radiu, to Hela Mary z utworem Makaron. Kwadrans do godziny 14. Do tej piosenki być może wrócimy jutro na liście top30.pl, więc polecamy i oczywiście zapraszamy. Teraz czas na utwór, który co godzinę w muzycznym radiu się pojawia.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Mowa o bardzo szybko wpadającej w ucho piosence How It Was Before, oto Tom Gregory.

0: Marcin Sylka i Sudoku w Muzycznym Radiu, 14 już na zegarach. Wracamy do Was za moment z wiadomościami.
1: Reklama. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 14.
4: Czas na wiadomości.
5: Czerwony plan interwencyjny w Rumunii to po eksplozji drona. Potem u nas prawdziwy wysyp polskich truskawek z gruntu. Będzie też wielkie odliczanie przed finałem French Open. Marcin Krzemiński. Rumunia ogłosiła czerwony plan interwencyjny. To reakcja na eksplozję drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy. Władze zarządziły ewakuację wybrzeża. Cezary Jaszczyk.
6: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma ofiar eksplozji. Służby w czasie zabezpieczania okolic portu natrafiły na 3 kolejne podwodne bezzałogowce. Resort Spraw Wewnętrznych skierował na miejsce dodatkowe siły, które mają sprawdzić, czy pod wodą nie ma jeszcze innych dronów. Ministerstwo Obrony przekazało, że znalezione drony należą do tych wykorzystywanych w wojnie na Ukrainie. A według rumuńskich mediów Kijów miał ostrzec władze w Bukareszcie, że w okolicy może znajdować się 5 bezzałogowców. To już kolejny taki incydent w Rumunii w ostatnich dniach. Dokładnie tydzień temu rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc 2 osoby.
5: Ta eskalacja nie jest dla Polski zaskoczeniem, komentuje premier Donald Tusk.
7: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
5: A szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła, że dzisiejsze wydarzenia w Rumunii pokazują, że konsekwencje działań Rosji przeciwko Ukrainie zaczynają być bezpośrednim zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej i co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram ponad 20 zł, teraz w okolicach 12-13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
8: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, bardziej poszukiwana odmiana Asia.
5: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku będzie czasowo obowiązywała zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Jasionka. Zmiany są związane z wymianą nawierzchni na istniejącej jezdni. Ruch zostanie skierowany na nową jezdnię po prawej stronie drogi. Będą obowiązywały ograniczenia prędkości. Drogowcy apelują więc, by zachować szczególną ostrożność. Menedżer Mai Chwalińskiej mówi wprost, nieważny wynik jutrzejszego finału, finału. Ważne, że ostatnią piłkę wygra Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich Polaków, by kibicowali naszej tenisistce.
9: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu. Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju, Francji zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telebinami, bo Maja jest tego warta.
5: Maja wyjdzie na kort jutro o 15:00. W finale będzie walczyć z Rosjanką Mirzą Andrzejewą.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus-szliwa siepomaga.pl/piotrus-szliwa Telefon 691-993-874 691-993-874
0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790-790-225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Hello, I'm Elevision and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

La Vision w muzycznym radiu i Colors, 25 minut po 14 już, za nami także Goldilocks i Rush, piosenka dnia naszej stacji. Jesteśmy z wami, spoglądamy co się w pogodzie dzieje, o tym mówić będziemy za chwilę, dosłownie za kilka minut, tuż przed raportem regionalnym, ostatnim dzisiejszym piątkowym raportem. To za chwilę, do tego czasu jeszcze Jasik Piwowarczyk z utworem Halo Houston, to jedna z najnowszych polskich piosenek w muzycznym radiu.

Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Zbliża się 14.30, w pogodzie jeszcze opady deszczu, które mogą się dosłownie przez jeszcze chwilę pojawiać. Takie okienko pogodowe właśnie zbliżyło się do Jeleniej Góry, to jest kilkadziesiąt minut, może trochę więcej, bez opadów. Niestety w godzinach jeszcze wieczornych znów te opady mogą się pojawić, już zdecydowanie mniejsze niż wcześniej. Jutro bardzo przyjemnie, 21 stopni, dużo słońca. Niedziela jeszcze pod znakiem z jednej strony słońca, temperatur w okolicach 23 stopni, ale w niedzielę w godzinach popołudniowych jakieś takie niewielkie przelotne opady znów nam się tu rysują.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
6: Jak już informowaliśmy, w Bolesławcu powstanie nowoczesne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Miasto otrzymało na tę inwestycję ponad 4 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Obiekt zostanie wybudowany na terenie tzw. basenów odkrytych przy ulicy Spacerowej. Ze względu na zagrożenie podtopieniami teren musi zostać odpowiednio zabezpieczony. Jak podkreśla Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, jest to konieczne, ponieważ wartość powstającej tam infrastruktury sięga dziesiątek milionów złotych.
7: Każde boisko jest zabezpieczone. Tutaj wiemy, że część była podtopiona, ale kwestia związana z wałami jest sprawą kluczową. Musimy być gotowi także na anomalia pogodowe, ale chcę powiedzieć, że tego typu boiska są przede wszystkim boiskami, które odsączają wodę. Mieliśmy kilka takich przykładów, jak na przykład w Lubaniu, gdzie ta woda naszła i zeszła. Na szczęście nie ma tutaj sytuacji takiej, jaka zdarzyła się na terenach powodziowych o takiej dużej intensywności siły wody. Ja przypomnę, że blisko 200 milionów złotych inwestujemy w odtworzenie infrastruktury sportowej na Opolszczyźnie i szczególnie, szanowni państwo, w Kotlinie Kłodzkiej. Przypomnę, że tam, gdzie puściła Tama w Soniu Śląskim, będziemy w tym roku w lipcu lub w czerwcu otwierać boisko, ale tam to boisko zostało absolutnie tak jak pod wielkim ciśnieniem, dlatego że to jest jedno z najbardziej symbolicznych miejsc w stronie śląskiej, gdzie w odległości około 400 metrów od Tamy to boisko po prostu zostało w pełni zniszczone. Tutaj nie widzimy takich zagrożeń, ale jeżeli one się pojawią, to także będziemy prosić o to, aby ta część infrastruktury wałów była po prostu odpowiednio zabezpieczona. To jest naturalne. Mamy ośrodek, w którym jest obok także inwestycja za kilkadziesiąt milionów złotych basenowa, więc ten teren musi być po prostu w przyszłości chroniony, bo to jest po prostu majątek publiczny gminy i te rzeczy bezpieczeństwa są oczywiście ważne.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Część mieszkańców Głogowa zaskoczyła wycinka drzew i krzewów wzdłuż torów kolejowych na odcinku prowadzącym od bulwaru w kierunku dawnego basenu. Był to zielony tunel dający cień spacerowiczom.
8: Drzewa były tam od zawsze, jednak z czasem zaczęły się rozrastać i dla kolejowego przewoźnika stały się problemem. Mimo tego, że stanowiły naturalną osłonę przed słońcem i hałasem przejeżdżających składów kolejowych, oddzielając je od miasta. PKP PLK tłumaczy, że chodzi o bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Spółka podkreśla, że priorytetem jest bezpieczeństwo ruchu pociągów i jest zobowiązana do odpowiedniego utrzymania linii kolejowych. W tym celu konieczne jest m.in. usuwanie roślinności, która znajduje się zbyt blisko torów i w realny sposób stanowi zagrożenie dla przejeżdżających pociągów. Prace prowadzone są obecnie w ramach inwestycji realizowanej na linii kolejowej nr 273 na odcinku Wołów-Głogów. Oczyszczany jest teren wzdłuż torów kolejowych w Głogowie. Przyczyni się to do poprawy widoczności sygnałów i wskaźników kolejowych, co istotnie wpłynie na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa. Roboty związane z usuwaniem roślinności przy liniach kolejowych za każdym razem prowadzone są z dbałością o środowisko naturalne i poprzedzone odpowiednimi decyzjami administracyjnymi. Na razie PKP PLK nie informuje o planach nowych nasadzeń. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Odwiedzamy teraz Zalew Mietkowski, który będzie remontowany. Zainteresowani pracami wykonawcy mają czas na składanie oferty do 18 czerwca.
9: Zalew Mietkowski to największe sztuczne jezioro na Dolnym Śląsku i najbardziej lubiany zbiornik przez wielu jego mieszkańców. Chętnie plażują tu i korzystają z uroków lata, wrocławianie, świdniczanie czy wałbrzyszanie. Ale to nie jest tylko piękne miejsce rekreacji z widokiem na Ślęże. To przede wszystkim konstrukcja, która chroni przed powodzią mieszkańców niżej położonych terenów przy rzece Bystrzycy. We wrześniu 2024 roku zapora po raz kolejny uratowała ich przed nawalnymi deszczami i wystąpieniem z brzegów tej rzeki. Zalew był pełny, a woda przelewała się górą śluzy. Pracownicy Wód Polskich przyznają, że obiekt wymaga remontu, by nadal spełniał swoją rolę. Jest przetarg na pracę, a w pierwszej kolejności mają być one wykonywane na bloku zrzutowym, czyli w miejscu, gdzie steruje się przepływem wody przez tamę. Prace obejmą m.in. zasuwę i urządzenia sterujące. Będą kosztować 7,5 miliona złotych. Remont to działania prewencyjne. Jak zaznaczają urzędnicy, na zalewie nie doszło do żadnej awarii. Wody Polskie rozważają też szereg prac dodatkowych, jak choćby czyszczenie i zabezpieczenie betonowych elementów zapory z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Zainteresowani mają czas na składanie ofert do 18 czerwca. Prace muszą się zakończyć najpóźniej do 10 grudnia 2026 roku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: A na koniec Zieleniec, który podobnie jak wiele innych stacji narciarskich w Polsce przekształca się w całoroczny ośrodek rekreacji. Sezon rowerowy w górach trwa obecnie znacznie dłużej niż sezon narciarski. Zmiany klimatyczne wymuszają na menedżerach kurortów radykalną dywersyfikację biznesu. Materiał Jacka Zycha.
2: Rzeczywiście gestorzy dolnośląskich stacji zimowych coraz odważniej stawiają na infrastrukturę dla rowerzystów. W Zieleńcu od kilku lat funkcjonuje specjalny bike park z trasami poprowadzonymi bezpośrednio po stokach narciarskich. Tu ruch widać przede wszystkim w trakcie letnich weekendów.
10: Nie bez znaczenia też pozostaje fakt, że świadomość społeczeństwa jest chyba coraz większa. Coraz chętniej siadamy na te dwa kółka, coraz chętniej chcemy się ruszać. Często nawet jazda rowerem zastępuje nam wędrówki piesze. I mogę powiedzieć, że z roku na rok jest to trend, który się coraz bardziej nasila i coraz więcej tych turystów rowerowych mamy.
2: Powiedział mi Grzegorz Gut z Zieleniec Sport Arena, gdzie do dyspozycji cyklistów pozostają dwie koleje linowe przystosowane do transportu rowerów. System biletowy działa na takich samych zasadach jak zimowy karnet narciarski.
10: No jest to bez wątpienia duże udogodnienie dla osób, które no nie czują się kondycyjnie, żeby na odcinku niecałego kilometra pokonać przewyższenie na poziomie 150 metrów.
2: Dziś trudno uzyskać choćby szacunkowe dane dotyczące liczby rowerzystów korzystających z infrastruktury ponarciarskiej. Wyraźnie widać jednak, że resorty górskie oficjalnie zatarły granice między sezonem zimowym a letnim. Rosnący ruch potwierdzają jednak zapełnione parkingi hotelowe i samochody z bagażnikami rowerowymi. Z Zieleńca Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: To był raport regionalny.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, what up? This is Rehab and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy.

0: to Allegro. Po reklamie.
1: Wiosna.

Tom Gregory, dziś w muzycznym radiu co godzinę z nagraniem How It Was Before. To piosenka, która od przedpołudniowych godzin w muzycznym radiu jest do posłuchania. Nasz hit typ dzisiejszy, 14 minut teraz do 15.

0: Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida spektakl Schronisko, które przestało istnieć. Zapraszamy na klimatyczny dreszczowiec, w którym historyczne przemilczenia i rodzinne kłamstwa spotykają się w emocjonującej walce o prawdę i miłość. Zdecydowanie warto przyjść na ten spektakl. Zachęca grająca w nim jeleniogórska aktorka Magdalena Kępińska.
1: Trzeba przyjść na spektakl z wielu powodów, bo jest piękny, wizualnie mądry, mówi o naszej historii. Warto przyjść, bo ten spektakl jest naprawdę fantastyczny.
0: Spektakl Schronisko, które przestało istnieć, cieszy się potężnym zainteresowaniem, dlatego jeżeli ktoś chciałby go obejrzeć, to musi sobie wcześniej rezerwować bilety, a naprawdę warto. Teraz Hemar z Homarem, szlagiery przedwojennego kabaretu w piątek na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Muzyczny spektakl dla młodzieży i dorosłych przeniesie widzów w czasie do kabaretów przedwojennej stolicy, gdzie występowały największe gwiazdy ówczesnej estrady, teatru i kina. Zapraszają aktorzy teatru.
2: Niezależnie od tego, czy umówiłaś się z nią na 9, czy jesteś u cioci na imieninach, czy nie możesz sama spać, nie bądź zimnym draniem. W Zdrojowym Teatrze Animacji każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Natomiast w niedzielę Zdrojowy Teatr Animacji ma propozycję dla młodszych widzów. Spektakl pod tytułem Mrowisko to kolorowa, rozśpiewana i ekologiczna opowieść dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.
3: Pomógłbyś mi ze śmieciową kulą?
4: Śmieciowe kule? Hej, mróweczko, chyba pomyliłaś siedeczko. Nie z takimi prośbami do Mrówsona.
3: Bardzo cię proszę.
4: Słuchaj, Marysia.
3: Marcysia.
4: Są od tego inne mrówki. Samica w twoim wieku nie powinna bawić się w takie rzeczy.
3: To może mi powiesz, kto się tym zajmuje?
4: Nie wiem i mało mnie to interesuje. Nie moja para trampek.
3: Nie przeszkadza ci to?
4: Nauczyłem się obchodzić z takimi rzeczami. Takie rzeczy.
3: Bardzo ci dziękuję.
4: Bardzo proszę.

0: Jubileusz dziesięciolecia kontrabasisty w wykonaniu aktora Krzysztofa Rogasewicza w sobotę w Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze. Spektakl jest groteskowym i nostalgicznym rozrachunkiem z życiem niespełnionego muzyka, mówi Krzysztof Rogasewicz.
1: 6 czerwca o godzinie 18 w Centrum Kultury Zameczek w sali teatralnej odbędzie się spektakl pod tytułem Kontrabasista. Uwaga, po spektaklu będzie mała niespodzianka. Także wszystkich, którzy przyjdą, kupią bilety, oczekuje niespodzianka.
0: Pora na Kwisonalia 2026, które trwają w Gryfowie Śląskim. To propozycja dla miłośników sportu, historii i dobrej zabawy, która potrwa do niedzieli. Gryfów Śląski zamienił się w stolicę świetnej rozrywki, mówi Daniel Koko, burmistrz Gryfowa Śląskiego.
2: W sobotni poranek Cross Gryfitów 2026. Kolejne emocjonujące trasy biegowe i rowerowe prowadzące przez malownicze okolice jeziora Złotnickiego i Leśniańskiego oraz całego Pogórza Izerskiego. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców i nie tylko mieszkańców do udziału w kwisonaliowej paradzie, która przejdzie ulicami naszego pięknego miasta. Startujemy o godzinie 17:10 spod szkoły podstawowej numer 2, by wspólnie przejść na Gryfowski Rynek, gdzie odbędzie się historyczna scenka, brama nawiązująca do dziejów naszego miasta. Po przedstawieniu parady ruszymy na bulwar nad Kwisą. Będzie oficjalne otwarcie kwisonaliów 2026.
0: W sobotę na scenie ustawionej na bulwarze nad Kwisą zagra raper Kubańczyk i modelki, natomiast w niedzielę na zakończenie Święta Gryfowa wystąpi legendarna grupa Lombard. Teraz dwie świetne propozycje dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. W niedzielę ulicami Zgorzelca i Görlitz przebiegną uczestnicy 21. edycji Europa Maratonu. Wszystkie trasy startują i kończą się na Elisabethstrasse. W programie biegi na różnych dystansach to także biegi sztafetowe, spacer i chód. Bieg Birkenstock dla młodzieży startuje o godzinie 14. Zakończenie zawodów planowane jest około godziny 15. W sobotę, 6 czerwca, odbędzie się 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton. W związku z przebiegiem trasy półmaratonu od godziny 20:30 rozpoczną się czasowe zamknięcie ulic. Poszczególne odcinki będą sukcesywnie otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Całkowite przywrócenie ruchu na trasie planowane jest około godziny 3:00 nad ranem. W sobotę najlepiej postawić na transport zbiorowy. To najszybszy i najwygodniejszy sposób, by dotrzeć na start, kibicować zawodnikom i bez stresu wrócić do domu po jednym z największych sportowych wydarzeń we Wrocławiu.

0: Justyna Steczkowska, Oko za Oko, na zegarach już 15, wracamy do Was za chwilę z wiadomościami.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwonij i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 15.
3: Czas na wiadomości.
4: Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. W tym miesiącu możliwa podwyżka cen biletów lotniczych. Zaczniemy jednak od nowych informacji w sprawie eksplozji drona w Rumunii. Marcin Krzemiński. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się, a ukraińska armia straciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem badań zarówno rumuńskich, jak i ukraińskich służb. No ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
5: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
4: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła się tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Ochrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak przekazuje prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejących rozłąk i przejazdów oraz z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. Czyny miały być popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator bowiem zarzuca pułkownikowi oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania. W czerwcu może czekać nas podwyżka cen biletów lotniczych. Takiego scenariusza nie wykluczają eksperci. Powód? Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. Cezary Jaszczyk.
6: Część linii lotniczych zaczyna mieć spore problemy z utrzymywaniem cen na dotychczasowym poziomie. Wpływ na to mają wspomniana już wojna i ceny paliw, ale też ostrożność samych pasażerów. Mówi Mariusz Piotrowski z Fly for Free.
7: Wciąż mamy problemy z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu.
6: Od początku wojny paliwo lotnicze podrożało już dwukrotnie. Eksperci nie wykluczają, że dodatkowym sposobem na szukanie oszczędności mogą być też cięcia siatki połączeń.
4: Skoro o podróżach mowa, trwa długi czerwcowy weekend, wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
8: Wolicie majówki czy czerwcówki?
9: Czerwcówki, bo jest cieplej.
10: Majówki, bo grill, no.
11: Majówka to tak bardziej po górach może.
10: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
4: Z turystami w Sopocie rozmawiał Paweł Radzewicz.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
10: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Kamil Bednarek i Staszek z Gór w Muzycznym Radiu. Rób tak, żeby cię ucieszyło. 20 minut po 15, a u nas teraz premierowy odcinek Autoradio.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, dziś w programie od 10 czerwca zmiany zasad rejestracji aut używanych. Nowy OPP na czwórce już wyłapuje niezdyscyplinowanych kierowców i w maju na polskie drogi wyjechało ponad 49 tysięcy nowych samochodów osobowych. Od tego zaczynamy. Arek Włodarski, jeszcze raz witajcie.
1: Autoradio.
2: W ubiegłym miesiącu z dostawczymi samochodami zarejestrowano w sumie według Samaru blisko 56 tysięcy pojazdów w naszym kraju. Od początku roku odnotowano ponad 283 tysiące rejestracji. To wzrost o blisko 8%. Podobnie progres wygląda za pierwsze półrocze na rynku tylko osobówek, który powiększył się o ponad 253 tysiące aut. Rośnie też udział chińskich aut osobowych na naszych drogach. W maju wyniósł rekordowe 14,6%. Rynku. A liderem tegoż pozostaje Toyota, która uplasowała się na pierwszym miejscu przed Skodą i Volkswagenem. Teraz nowy odcinkowy pomiar prędkości na dolnośląskim odcinku A4.
1: Aktualności.
2: Te odcinkowe pomiary i fotoradary ostatnio rosną jak grzyby po deszczu. Tuż przed czerwcowym długim weekendem włączono kolejne urządzenie. Najnowszym OPP w Polsce jest ten na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Na 10-kilometrowym odcinku między węzłami Krzyżowa i Krzywa kierowcy samochodów osobowych mogą jechać 110 km na godzinę, a większych pojazdów 80. Dolnośląski odcinek autostradowej czwórki od dawna czeka na poważny remont. Plany przebudowy już są, ale póki co mamy kolejny odcinek. Odcinkowy pomiar prędkości. I na koniec od 10 czerwca zmiany zasad rejestracji używanych samochodów.
1: Autoradio.
2: Z perspektywy kierowców najważniejsza ze zmian to rezygnacja z obowiązku okazywania urzędnikowi tablic rejestracyjnych samochodu w przypadku chęci zachowania przez nowego właściciela dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Chodzi o zarejestrowane już w Polsce auta używane. Jeśli tablice będą w dobrym stanie i zgodne z obowiązującym wzorem, rejestrując takie auto w dowolnym miejscu w kraju, można zachować dotychczasowy numer i rejestrację. Inne ułatwienie dotyczy samego oświadczenia, które musi być złożone w formie pisemnej. Kierowcy nie będą już potrzebować do tego specjalnych druków, ani nawet kartki. W samym projekcie czytamy bowiem zmian, że oświadczenie, o którym mowa w artykule 73 ust. 1a ustawy, może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie. Przypominam, zachowanie dotychczasowego numeru i tablic rejestracyjnych pozwala zmniejszyć koszty rejestracji używanego samochodu o połowę, z około 160 do 80 zł. A każdego roku w naszym kraju właściciela zmienia około 2 milionów pojazdów. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
0: A u nas ponownie Goldilocks z utworem Rush.

Jestem ciekawy, czy pamiętacie tą wersję wielkiego przeboju Butterfly w takim bardziej rapowym wydaniu. To raper Eko, który jakiś czas temu pojawił się właśnie u nas z taką propozycją tej piosenki. Sahel i Dobrze, że jesteś. Do 15.30, za chwilę słów kilka o pogodzie.

0: Dobrze, że jesteś, grupa Sachiew, jak wspomniałem. Dobrze, że te prognozy pogody zaczynają nam rysować całkiem ładny zbliżający się weekend i o tym mówić będziemy już za chwilę.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda.
0: Na termometrach w okolicach 17 stopni. Przejaśnienia i rozpogodzenia są jeszcze możliwe. Opady deszczu niestety też. Te przejaśnienia w zasadzie teraz, bo już do nas zaczynają się zbliżać komórki takie deszczowe, całkiem obfite. Znów może zacząć padać. Jeszcze przez kilka najbliższych godzin takie opady widzimy w prognozach. Na pewno do wieczora. Jeśli chodzi o sobotę, tutaj dużo słońca, 20-21 stopni. W niedzielę 22-23, ale w tą niedzielę widzimy w godzinach popołudniowych przelotne niewielkie opady. Nie powinny jakoś tak popsuć, taką mam przynajmniej nadzieję, naszych weekendowych planów, natomiast faktycznie rysują się w naszych radarach takie oto opady.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Hello, my name is Alfam and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Reklama. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz, w salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu banalnym.

0: Volkswagen. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chynu.
9: Po reklamie. Muzyczne radio.
10: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: W muzycznym radiu co godzinę dziś graliśmy ten oto utwór How It Was Before i Tom Gregory to hit typ, który na pewno wróci w kolejnych dniach na falach naszej stacji.
1: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczy.

0: Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
0: Czas na wiadomości.
6: Dziecko wypadło z okna 11 piętra, matka nietrzeźwa, to we Włocławku. Ukraina wyraziła zgodę na prace ekshumacyjne we Lwowie. Zajrzymy też do strefy kibica w mieście Maji Chwalińskiej. Marcin Krzamiński. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa, miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Kompletnie pijana 31-latka opiekowała się natomiast miesięcznym dzieckiem w Radomsku. Kobieta miała prawie 3 promile alkoholu. Policję powiadomili ratownicy medyczni, którzy przyjechali do mieszkania 31-latki, by udzielić jej pomocy, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
7: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
6: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich 31-latki. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ukraina wydała oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych na lwowskim Hołosku. Obecnie to ulica Warszawska we Lwowie, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Decyzja umożliwia polskim badaczom dokończenie prac związanych z odnalezieniem i pochowaniem szczątków żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wczoraj IPN otrzymał również potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Kraje Bałkanów Zachodnich chcą szybkiej integracji europejskiej i wejścia do Unii Europejskiej w najbliższych latach. Trwa właśnie unijno-bałkański szczyt w Czarnogórze. Ten kraj, jak i Albania, są w teorii najbliżej akcesji. W praktyce mówią o wiecznej poczekalni. Za to Francja i Niemcy na szczycie proponują stopniowe dołączenie do Unii, na początku bez prawa głosu. Od ostatniego rozszerzenia wspólnoty europejskiej minęło prawie 13 lat. 1 lipca 2013 roku dołączyła do niej Chorwacja. Nawet 1000 kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Maji Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju French Open.
4: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
5: Wczoraj zostajemy do jutra.
4: Tak jest, tak jest.
6: Byliśmy wczoraj, mówią kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Mai. I niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15:00.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ignacy i samoloty w Muzycznym Radiu w programie Best Of. To właśnie w tym programie, w tym paśmie sięgamy po wszystkie te utwory, które podbijały falę naszej stacji. To są te piosenki, które bardzo mocno polecamy waszej uwadze i mamy nadzieję, że coraz częściej będziecie i wy wracać w swoich ulubionych listach do właśnie takich piosenek z cyklu Najlepsze z Najlepszych. Za nami Nico Santos, za nami Ignacy, samoloty, teraz słów kilka o nowości. Tomek Dudkiewicz, Music News, a w kolejce na pewno Switch Disco, Paul Oakenfold i Lanberry.
1: Muzyczne radio. Music News z nowościami, premierami, jakich całe mnóstwo przewija się przez muzyczne fale Muzycznego Radia. Dziś chcielibyśmy zwrócić waszą baczną uwagę na najnowsze single od takich artystów jak The Avener, Yearbooks i Franklin. Tomek Dudkiewicz i Music News. Sprawdźcie szczegóły. 3210. Zaczynamy. Francuski producent The Avener łączy siły z ikoną muzyki house Altranate w nowym singlu Starlight. Utwór inspirowany złotą erą disco i French Touch to energetyczna propozycja stworzona z myślą o klubach, festiwalach i wszystkich miejscach, w których muzyka łączy ludzi. Starlight jest hołdem dla dziedzictwa muzyki disco, house'u i francuskiej sceny elektronicznej, której przedstawiciele, tacy jak choćby Daft Punk i Cassius, wywarli ogromny wpływ na rozwój współczesnej muzyki tanecznej. Jednocześnie utwór pozostaje w pełni współczesny, łącząc elegancką produkcję, chwytliwe melodie i klubową energię charakterystyczną dla twórczości The Avenera. Nowy singiel niesie prosty, ale ponadczasowy przekaz zakorzeniony w kulturze disco. Muzyka ma łączyć ludzi, zachęcać do wspólnego przeżywania emocji i tworzyć przestrzeń do celebracji chwili. Dzięki współpracy z Altranate Starlight staje się nie tylko klubowym hymnem, ale także spotkaniem dwóch pokoleń artystów, dla których parkiet taneczny pozostaje miejscem wolności, radości i wspólnoty. Dalej pozostajemy w temacie gorących premier. Babylon to najnowsza propozycja od Yearbooksa, w której duch lat 20. XX wieku spotyka się z nowoczesną elektroniczną produkcją. Efektem jest utwór pełen luzu, tanecznego groove'u i nostalgii, podanej w wyjątkowo współczesnej formie. W singlu Babylon Yearbooks przywołuje klimat letnich nocy, łącząc taneczną energię z płynnym, atmosferycznym groove'em. Numer niesie ze sobą naturalny luz, który idealnie pasuje do letnich festiwali i ciepłych nocy przeciągających się aż do świtu. Utwór łączy ducha nagrań z lat 20. XX wieku z nowoczesnym stylem produkcji charakterystycznym dla 2026 roku. Efektem jest brzmienie vintage, które okazuje się jednocześnie zaskakująco futurystyczne. Ciepłe tekstury, nostalgiczne elementy i współczesna elektroniczna produkcja naturalnie się tutaj przenikają, pokazując kolejne oblicze twórczości artysty. Za sprawą Babylon Yearbooks buduje klimat bez zbędnego komplikowania formy, wciągając słuchacza w swój świat już od pierwszych dźwięków. Music News. Teraz także muzyczna nówka, ale z naszego krajowego podwórka. Paznokcie z Pinteresta to najnowszy singiel Franklina i jednocześnie druga zapowiedź nadchodzącego albumu tego artysty. Utwór opowiada o zakochaniu w detalach, analogowych zdjęciach, kolorowych paznokciach i tych krótkich momentach, które na co dzień po prostu łatwo przeoczyć. Singiel osadzony jest w codziennym chaosie, spóźnionych pociągach, przypadkowych sytuacjach i relacji, która mimo całego zamieszania daje poczucie, że wszystko jest dokładnie na swoim miejscu. To nostalgiczna, ciepła historia o bliskości i uważności na drobne elementy, które budują emocje silniejsze niż wielkie deklaracje. Paznokcie z Pinteresta kontynuują kierunek zapowiedziany przez wcześniejsze wydawnictwa Franklina, jednocześnie odsłaniając bardziej intymną i subtelną stronę nadchodzącego materiału tego właśnie artysty. To jeszcze sprawdźmy kolejne premiery. David Vendetta, We Are The Light, Felix Kartal, Scream i Jonas Blue z nagraniem Girl. Na te nowości możecie liczyć, włączając Muzyczne Radio. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda.
4: 16.30 minęła, na termometrach w okolicach 17-18 stopni. Przejaśnienia, rozpogodzenia już są możliwe. Jeszcze gdzieniegdzie może popadać przelotnie. Temperatura w nocy 6-7 stopni, jutro 20-21 i słonecznie generalnie. W niedzielę również dużo słońca, nawet 23 stopnie, ale w niedzielę już są prognozowane bardzo takie niewielkie przelotne opady.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Hey guys, my name is Graham Candy and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

The Black and Peace w muzycznym radiu, Where is the Love, w programie Best of, najlepsze z najlepszych. 12 minut zostało nam do godziny 17, do kolejnego lądowania na Hit Planecie. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Hertz, Solar State, Dominika Kwiatkowska, do godziny 17. Ja za nasze popołudniowe spotkanie dziękuję. Sebastian Wysoczański, fajnego popołudnia życzę, do usłyszenia, miłego weekendu.

0: Reklama. To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na gorące imprezy. Sobota, 6 czerwca. Wielki pojedynek DJ-ów. Zagrają Misza, Waso, Moskiu. Wolisz inne klimaty? Zapraszamy na salę dance z największymi tanecznymi hitami. Do 22.30 wszystkie panie wchodzą za darmo. Imprezuj z nami w siódmym niebie w Legnicy.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Gwałtowne burze nad Polską, są ostrzeżenia pogodowe. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce, powiemy, czego dotyczy ta wizyta. Dowódca Mazowieckiej Brygady WOT-u z zarzutami. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań możemy się spodziewać do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
4: Jutro pogoda w całym kraju będzie już spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak wrócić burze oraz deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Na tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje polska agencja prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy ma się spotkać też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podaje NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzeń świadczeń z wojska z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Kolejne nienależne mu pieniądze otrzymał z Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego, mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej.
6: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
4: Z procederu Witold B. stworzył stałe źródło dochodu. Został już zawieszany przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymano 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 2 miesiące do aresztu. Sport. Polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Serbię 3-2 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Biało-czerwone na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów w niedzielę zmierzą się z Chinami.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: A po 17:00
2: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
7: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta. startuje na dobre.
1: Piątek, piąty dzień czerwca, ostatnie dni kalendarzowej wiosny, no a my po raz kolejny przenosimy się do miejsca, gdzie już teraz trwają wakacje. Patryk Łasica, witam wszystkich przy okazji kolejnego hit planetarnego spotkania. Lądowanie numer 700343, czas zacząć. No a dzisiaj, tak jak przy okazji każdego razu, pojawią się zupełne premiery. Zaprezentują je A-Lock w towarzystwie Something Else. Będzie także wielki powrót duetu, który kochacie, David Guetta i Bebe Rexha, a jako trzeci pojawi się także Jonas Blue. Zapowiada się bardzo piątkowo. Nie zapominajmy jednak o tym, co zawitało do poczekalni w tym tygodniu. No i na dobry początek zagra dla nas Babie Lato, Co chcę, to mam, a jako drugi Tove Lo, I'm Your Girl Right Now. Przypominam także o głosowaniu na stronie muzycznyradio.pl, bo to, co stanie się w finale o godzinie 20, zależy wyłącznie od Was. No i startujemy, zaczynamy.
2: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: A to był jej piątkowy początek z rodzaju dla każdego coś miłego. Była jedna biało-czerwona propozycja, co chcę, to mam i babie lato, a dokładniej Natalia Grosiak, Bella i Katia. No a przed momentem już dużo bardziej pop, dance'owe, Tovlo, I'm Your Girl Right Now. Jeśli uważacie, że powinny wskoczyć do 40 najlepszych, koniecznie dajcie nam o tym znać. No a teraz spójrzmy jeszcze na waszych wczorajszych faworytów.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Na miejscu trzecim Alef Arben z utworem Heroes of the Night, bardzo znany niemiecki producent, który kiedyś oblał egzaminy na Akademię Sztuk Pięknych. Strata dla berlińskiego malarstwa, ale jakoś to zysk dla naszych głośników. No i powiedzmy sobie, z tymi berlińskimi malarzami to też różnie bywało. Na miejscu drugim, oczko wyżej niż ostatnio, melduje się Leonie i słynne norweskie bliźniaki Marcus Martinus w hicie Moonlight. No i to właśnie blask księżyca zaprowadził tę trójkę do trójki najlepszych. No i numer jeden na tron Hit Planety wdrapuje się ponownie Parostellar, jego Black Lilies. Genialny producent po raz kolejny udowadnia, że wystarczy sięgnąć po zakurzone, przedwojenne winyle, tchniąć się w nie nowe życie. No i jak słychać, swing nawet po 100 latach wciąż potrafi rozgrzać parkiety do czerwoności.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnętrzu i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Bonjour, c'est Indila.
3: Hi, it's Oliver is here.
4: Hey, I'm Kaiser.
5: Hey, Ed Sheeran here.
6: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną Muzycznego Radia i Hit Planety.
7: Hit Planeta.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
8: A w niej Ania Szlagowska. Ile?

0: Pierwsze piątkowe koty za płoty, no i czas sprawdzić, komu się udało, a kto ma kłopoty. Na pewno do szczęśliwców należy Ania Szlagowska. Najnowsze ile dołącza na miejsce 40. Mniej optymistycznie już na pozycji 39, bo tutaj zagrał dla nas Omar Duo Over It. No i tak nawiązując do tytułu, tak aby rzeczywiście nie był to koniec, to ten utwór jest w ogromnej potrzebie waszego wsparcia. Na miejscu 38, dokładnie tak samo jak wczoraj, Alibi i Just Your Ranks, I See You, czyli do zobaczenia. No i tutaj też takie prawdopodobieństwo jest, że to ostatni raz, kiedy z nimi się widzimy i słyszymy, także telefony w dłoń i głosujemy, a przed nami z numerem 37 królowa popu Lady Gaga i kształt kobiety również mocno straciła, bo wczoraj była z numerem 29.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na gorące imprezy. Sobota, 6 czerwca. Wielki pojedynek DJ-ów. Zagrają Misza, Vaso, Moskiu. Wolisz inne klimaty? Zapraszamy na salę dance z największymi tanecznymi hitami. Do 22.30 wszystkie panie wchodzą za darmo. Imprezuj z nami w siódmym niebie w Legnicy.
2: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
3: What's up, it's Nick, Afrojack.
4: Hey guys, I'm Dash Berlin.
5: Hey, I'm Son of a Dory.
6: Hey, what's up, this is Showtek.
7: Hello Poland, what's up? This is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce.

0: Gregory i jego muzyczny pamiętnik z dzieciństwa. How It Was Before, dziś na pozycji 34. No i tutaj dzieje się bardzo dynamicznie, bo wczoraj zyskał 15 punktów, wylądował z numerem 18 z pozycji 33, a dziś ponownie na minusie. No ale to myślę już znacie. Czas więc na powiew świeżego, wakacyjnego powietrza.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Rubik's Luxor Flash on Me.

0: Kimba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza
1: po reklamie.
2: Yo, B. Gates. Ich heiße Marlon Rudet.
3: Cześć, going to Margaret.
4: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
5: How are you? I'm Nelly Furtado.
6: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
2: Męskie granie orkiestra, drugi hymn tegorocznej edycji, Tańcze. Ekspresowo zyskuje dziś z numerem 33, a wczoraj to była nowość na pozycji 40. No i a propos tego tańczenia, to gwarantuję wam, że nie przestaniecie w najbliższych minutach, bo czas przejść do tego, na co wszyscy czekają najbardziej, czyli pierwszej dzisiejszej premiery. A odwiedzi nas gość, który w brytyjskim paszporcie ma elegancko wpisane Guy James Robin, ale wy pewnie kojarzycie go jako Jonas Blue. Jak też wiadomo, kolor niebieski symbolizuje spokój, wyciszenie, relaks, ale na Hit Planecie wszystko jest możliwe. No i ten błękit zamieni się w naprawdę ognistą czerwień, bo Jonas powraca do nas z nowością, która jest wręcz perfekcyjnie skrojona pod pierwsze plenerowe imprezy, wypoczynek na świeżym powietrzu. Nosi krótki, ale bardzo treściwy tytuł Girl, czyli dziewczyna. No i ukazał się nakładem legendarnej house'owej wytwórni Divtech Records. Jest naprawdę bardzo mocno wakacyjny. Dokładnie tak, jakbyśmy starali sobie wyobrazić hit na lato. Zresztą posłuchajcie sami.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Sound Heaven dziś na pozycji 32. Zostało nam 7 minut do godziny 18, czyli do kolejnej porcji informacji ze świata, także tych sportowych, a w ostatnich minutach jeszcze duet, który kazał na siebie czekać aż 13 lat, ale wydaje mi się warto było. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, a następnie pojawi się Lucas Graham i Second Chance.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 18.
0: Czas na wiadomości.
5: Ostatnie burze zmniejszyły ryzyko pożarów w lasach. Wołodymyr Zełenski napisał do Putina list otwarty z propozycją negocjacji. Pociągiem nad morze i na Mazury PKP przygotowało wakacyjny rozkład jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzięki burzom spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu miesiącach suszy ściółka była bardzo sucha, a ryzyko zaprószenia ognia ekstremalnie wysokie. Ostatnie ulewy unormowały sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują o możliwości wystąpienia opadów, deszczu i burz. Natomiast dzięki opadom deszczu na większości terytorium Polski występuje małe zagrożenie pożarowe w lasach.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W porywach wiatr może osiągać 80 km na godzinę. To dowód, że Ukraina jest gotowa do negocjacji i zawieszenia broni z Rosją. Tak Komisja Europejska komentuje list otwarty Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina. Ukraiński przywódca zaproponował w nim zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych w neutralnym państwie. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
7: Zełenski zdecydował się na nową próbę przełamania impasu w negocjacjach z Rosją. Do tej pory wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Tym razem ukraiński przywódca proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. Inicjatywę pochwalił już amerykański prezydent Donald Trump, także francuski przywódca Emmanuel Macron. To bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że rozmowy mogą zostać wznowione. Macron zapowiedział przy tym kolejne rozmowy koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Ma dojść do nich w połowie lipca w Paryżu. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z Dniem Bastylii. Wcześniej, bo jeszcze w czerwcu, Macron chce spotkać się tylko z Zełenskim.
5: Latem łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. W niedzielę, kolejną za tydzień, wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy. Dużo więcej niż zwykle ma być połączeń przeznaczonych głównie dla wczasowiczów, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
8: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta. Dwie pary pociągów Pendolino do Kołobrzegu, jedna para pociągów Pendolino do Świnoujścia. Generalnie Świnoujście będzie obsługiwane 12 parami, Kołobrzeg 15, weekendy 17 parami.
5: Wiele pociągów dostaną też Ustka i Łeba. Wzrosną trochę ceny paliw w najbliższych dniach. Jutrzejsza stawka maksymalna będzie wyższa od dzisiejszej. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł. To 6 groszy więcej niż dziś. A za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,48, o 8 groszy więcej niż dziś. W Szwecji po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością, ustanowił go rząd. Inicjatywa polega na spotkaniach organizowanych przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, parafie i firmy. Sztuczna inteligencja będzie niedługo zużywać tyle wody, ile cały kontynent. Eksperci zwracają uwagę na to, że do 2030 roku centra obsługujące AI będą miały zapotrzebowanie na wodę taką jak 1,3 mld ludzi. Potroi się też ich zapotrzebowanie energetyczne.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pokonała 9 rywalek, jeśli wygra z 10, zostanie królową Paryża. Maja Chwalińska jutro zagra w finale French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Rosjanka Mira Andrijewa, która już przed turniejem była wymieniana w gronie faworytek do zdobycia tytułu. O czym więcej teraz z Paryża nasz wysłannik Przemysław Pozowski.
4: Maja Chwalińska bije absolutnie wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę godzin spędzonych na korcie w drodze do finału Rolanda Garrosa. Rozegrała 9 meczów, to już pewnie wszyscy nawet zdążyli zapamiętać, ale warto dodać, że straciła jednego seta, a na korcie spędziła w sumie 15 godzin i 44 minuty. Natomiast jej rywalka, czyli Mira Andrijewa, grała w sumie 7,5 godziny krócej. Do tego Maja Chwalińska walczy i z urazami mięśniowymi, i także w ostatnich dniach z przeziębieniem.
9: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie, także myślę, że już wychodzę na prostą.
4: W tym przypadku pozostaje więc mieć nadzieję, że rzeczywiście Maja wychodzi już z przeziębieniem na prostą. Swoją drogą całe biuro prasowe też zakatarzone. No ale Mira Andrijewa, ona właśnie przez dziennikarzy była pytana, co jeśli zmierzy się z Mają Chwalińską, jak ocenia ten jej styl gry.
10: I've never played against her and...
4: Nigdy nie grałem przeciwko niej, oczywiście te 2 tygodnie gra wspaniale, w sumie nawet 3 tygodnie, bo przeszła kwalifikację. Grała po prostu niesamowicie.
10: She's been playing unbelievable.
4: Dla Miry Andrijewej to będzie pierwszy finał wielkoszlemowy, ale nie pierwszy w ogóle. No, dla Mai Chwalińskiej rzecz jasna też pierwszy finał tak ważnego turnieju.
3: Finał French Open jutro o godzinie 15. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Ruhr z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL-u, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
11: Kochamy muzykę. A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
11: Tak gra Hit
0: Planeta. Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
12: Hi everybody, this is Ina and you're listening to my new single on Muzycznie Radio Hit Planeta.

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na gorące imprezy. Sobota, 6 czerwca. Wielki pojedynek DJ-ów. Zagrają Misza, Waso, Moskiu. Wolisz inne klimaty? Zapraszamy na salę dance z największymi tanecznymi hitami. Do 22.30 wszystkie panie wchodzą za darmo. Imprezuj z nami w siódmym niebie w Legnicy.
0: Po reklamie.
3: Hey, I'm Son of Dorn.
4: Cześć, jestem DJ Adamus.
5: iPhone 65, this is Jeffrey.
6: Mauri.
7: Gabri.
8: Hello, I'm DJ Antoine.
9: Hey, hey, z tej strony Sibul. Wielkie pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
10: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczna Radio. Today is that day. A state of trance on your favorite radio stations and a lot of wonderful tracks. Have fun!

18 minut po godzinie 18. No i tak jak zapowiedział Armin tuż po przerwie, dziś jest ten dzień, piątek, przy okazji którego zawsze hucznie otwieramy weekend. My słyszymy się w drugiej części naszego hit planetarnego spotkania, no ale na tym oczywiście nie kończymy zabawy, bo to nastąpi dopiero w sobotę o świcie. O 20 czeka na Was DMC na żywo i Maciej Wowk, a następnie przywita Was właśnie Armin van Buuren, który dziś z Argin wylądował z numerem 28, Like a Child, bez zmian od wczoraj. No a my płyniemy dalej i tak jak słychać, poprzeczka zdecydowanie się podnosi. Przed nami numer 27, a tutaj Natalie Imbruglia, która zyskuje 3 punkty przez dobę.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl. Po reklamie.
2: Hi Poland, I'm Drenchil.
3: Hi, I'm Alice Chater.
4: Hey, we're Ten Fei.
5: Hi, this is LP.
6: Hey Poland, what's up? We're Sunset City and you are listening to Hit Planeta on Musician Radio. Hit Planeta!
7: Najnowsza lista w Polsce.

0: gdzie.
1: Halo Houston, lądowanie na numerze 25. Zakończone sukcesem. To był Jasiek Piwowarczyk, no i niestety ten numer traci jeden punkt od wczoraj. Czas na pozycję 24. Tutaj przywita nas BK Duke, Stormy Nine Hips. No i tutaj ogromny zysk, bo aż 11 punktów od wczoraj.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Shakira i Burna Boy, 35 minut po godzinie 18. No jeśli zadalibyśmy sobie pytanie, jaki gatunek, który powstał w XX wieku, miał największy wpływ na rozwój dalszej muzyki, z pewnością odpowiedź byłaby blues. No i moi drodzy, blues powraca na hit planetę w wielkim przeboju Bibiego Kinga, Thrill Is Gone, ale w wydaniu odrobinę nowoczesnym. Przed nami Timba, Gianno Romano i Mi.
1: Hit planeta. Najnowsza lista.

Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na gorące imprezy. Sobota, 6 czerwca. Wielki pojedynek DJ-ów. Zagrają Misza, Vaso, Moskiu. Wolisz inne klimaty? Zapraszamy na salę dance z największymi tanecznymi hitami. Do 22.30 wszystkie panie wchodzą za darmo. Imprezuj z nami w siódmym niebie w Legnicy.
3: Po reklamie.
4: Hello guys, we are Shanghai.
5: Hi, I'm Medina.
6: Hello my Polish friends, my name is Gengis.
7: Cześć, tu Daria Zawiałow.
8: Hi, my name is Jack Wins and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.

Holly Humberstone dziś z numerem 19. Piątkowy wieczór, zbliżamy się do godziny 19, zostało nam dokładnie 12 minut. Patrzę za okno i widzę, że słońce nad Dolnym Śląskiem powoli już schodzi z posterunku, no ale my w muzycznym radiu dopiero zaczynamy. I tak jak ktoś z Was może przeczuwać, to czas na drugą dzisiejszą premierę, a będzie to numer, który ma w sobie melancholię lat 70. z absolutnie potężnym, współczesnym zwieńczeniem. No, odpowiada za niego Brazylijczyk.

0: brazylijski mistrz A-Lok, który tym razem połączył siły z projektem Something Else, no i wzięli na warsztat coś, co dla wielu jest muzyczną świętością. A chodzi o wokal genialnego brytyjskiego muzyka Labiego Seafree. Tego samego, którego fragment pożyczył kiedyś Kanye West w swoim słynnym I Wonder. No i A-Lok, wypuszczając ten kawałek w świat zaledwie kilka dni temu, napisał na swoich social mediach "Like a dream come true", czyli marzenie się spełniło, i powiem wam, że wcale mu się nie dziwię, bo numer jest naprawdę świetny, ale spełnienie marzeń producenta to jedno, tyle że prawdziwa magia tego utworu kryje się w słowach, które usłyszycie, a mianowicie "And I wonder if you know what it means to find your dreams come true", czyli zastanawiam się, czy wiesz, co to znaczy, gdy twoje marzenia się stają jawą. No i naprawdę warto złapać się z tego zdania, bo wszyscy gonimy za swoimi celami, obowiązkami od poniedziałku do piątku, do tego stopnia, że kiedy w końcu wpadamy na metę albo chociażby zaczynamy ten upragniony weekend, zapominamy o tym, aby się zatrzymać i po prostu to uczcić, bo zawsze jest coś na wczoraj, tylko pytanie, czy jutro taką możliwość stworzy. No a wówczas sprawy ważne zupełnie stają się nieważne wobec tego, co jest najważniejsze, także niech marzenia spełniają się same, my trochę pomagamy, a teraz słuchamy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: Ukraina powinna rozwiązać problem, mówi premier o honorowaniu oddziałów UPA. Turyści rezygnują z wyjazdów Bieszczady z obawy przed niedźwiedziami. Kawa na światowych giełdach tanieje, a w sklepach spadków cen jakoś nie widać, pokazuje to statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To Ukraina doprowadziła do tego problemu, więc niech teraz szuka rozwiązania, mówi premier Donald Tusk. Chodzi o nadanie jednej z wojskowych jednostek ukraińskich imienia bohaterów UPA. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała w Polsce powszechne oburzenie. Do Polski w tej sprawie przyleciał najbliższy współpracownik Zełenskiego, generał Kiriło Budanow. Rozmawiał z Marcinem Bosackim, wiceministrem spraw zagranicznych. Jutro spotka się z nim minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A tak komentuje to premier.
6: Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Taką mam przynajmniej nadzieję. Nie zrozumiałbym, gdyby chcieli czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków, najbliższych sojuszników. I być może te argumenty w końcu dotrą do Kijowa. Taką mam nadzieję. Jeśli nie, no to będzie oznaczało, że nie empatia, tylko twardy biznes będzie decydował o naszych relacjach.
5: Na dziś zaplanowano jeszcze spotkanie Budanowa z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. W wieku 102 lat zmarła Teresa Irena Głuchowska, pseudonim Bibi, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Lekarze do końca czerwca będą szczególnie zachęcać do badań profilaktycznych. Chodzi o takie badania jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. Trwają ogólnopolskie dni walki z rakiem. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewiele osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
7: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
5: Mammografia jest dostępna dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat bezpłatnie raz na 2 lata. Na badanie nie trzeba skierowania. Wizerunek Bieszczad traci z powodu ataków niedźwiedzi. Wiele innych regionów zyskuje na popularności. Branża turystyczna mówi, że z powodu wysokich cen biletów częściej niż dotąd wybieramy wypoczynek nad morzem, na Mazurach albo w górach, ale nie dotyczy to Bieszczadów. Dlaczego? O tym Marcin Starzec.
8: Wiosenny śmiertelny atak niedźwiedzia w gminie Bukowsko uruchomił lawinę politycznych apeli, medialnych nagłówków i filmików z niedźwiedziami, która uderzyła w wizerunek regionu mocniej niż sama tragedia. To odczuwa branża. Andrzej Wojdanowski, który prowadzi karczmę w Solinie, mówi o widocznych spadkach przy stolikach i w pokojach noclegowych.
9: W ostatnim okresie obserwuje się taką tendencję jakby spadkową. Myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje.
10: No, jakoś tak nie chciałabym się z nim spotkać, tak twarzą w twarz.
11: Do lasu się trochę boimy iść.
8: Z wizerunkiem niebezpiecznych Bieszczadów walczy m.in. Bieszczadzki Park Narodowy, który przypomina, szlaki są bezpieczne, a turyści, podobnie jak i niedźwiedzie, są pod ochroną.
5: Cena kawy na światowych giełdach spadła, ale obniżek cen w sklepach na razie nie widać. Notowania arabiki na giełdach są o 11% niższe niż rok temu. Jednak sprzedawcy utrzymują wysokie ceny. Z danych firmy UCE Research wynika, że kawa w kwietniu była o 10% droższa niż w kwietniu ubiegłego roku.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec. Pokonał dziś Czecha Jakuba Mężika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. W wielkim finale w niedzielę zagra z Włochem Flavio Cobollim, który dziś nie wyszedł nawet na kort, bo jego rodak Matteo Arnaldi wycofał się z powodu choroby. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska. Rywalką niesamowitej Polki będzie Mira Andrijewa. Nasza Nasza tenisistka ma świadomość, że czeka ją trudny mecz.
2: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
12: Grę Polaków tradycyjnie na kortach w Paryżu śledzi nasz najlepszy piłkarz ręczny Kamil Sypszak, który od lat gra w PSG.
4: Często bywam na kortach Rolanda, czuję się tutaj już troszeczkę jak w domu. Mieszkam już przeszło 7 lat w Paryżu i co roku gdzieś staram się tutaj wracać i co roku nasi polscy tenisiści przynoszą nam tutaj bardzo dużo emocji, więc fajnie, że i w tym roku mamy Polkę w finale.
12: Sypszak przyznaje, że Maja Chwalińska ujęła go swoją postawą.
4: Niesamowite, tak. Mam nadzieję, że gdzieś uda nam się kiedyś poznać i chociaż zamienić kilka słów, ale zdecydowanie jestem fanem jej spokoju i tego, jak skromną osobą jest. Zdecydowanie lubię takich sportowców, którzy nie manują na prawo i lewo swoimi emocjami, tylko widać, że jest ona niesamowicie poukładana i trzyma się swojego planu. Jak widać, ten plan ją zaprowadził aż do finału, więc trzymajmy za nią kciuki.
12: Finał z udziałem Maji Chwalińskiej jutro o 15. Francuska Celia Jerry wygrała w miejscowości Salice Terme 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Prowadzenie utrzymała czterokrotna triumfatorka tej imprezy, holenderka Anna van der Breggen, która ma minutę przewagi nad swoją rodaczką Demi Vollering. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła drugie miejsce w swojej koronnej konkurencji slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w Pradze. Wśród mężczyzn tuż za podium uplasował się Mateusz Polaczek.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
13: Kochamy muzykę. A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
13: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
14: A przywita nas Dancing Forest Alive.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: Salut, c'est Antoine Clamaran.
4: Hello, it's Marina and the Diamonds.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: Hola, Somos it's your most clean bandit.
7: Hello to all my Polish friends, this is Josh Cumbie. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Run to You, dziś na pozycji 14. No i moi drodzy, zostały nam ostatnie 44 minuty naszego hit planetarnego finału. Płyńmy więc, bo na horyzoncie DMC, także State of Trance, a przed nami w najbliższej kolejności Robin Schulz, Better Times, które zyskuje.

Trójki, Artis, Nobody Else, dziś na pozycji 11. Wczoraj byli z numerem 13, no i przed nami finałowa dziesiątka, a otworzy ją Marc Leon i Valley de l'Amour.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na gorące imprezy. Sobota, 6 czerwca. Wielki pojedynek DJ-ów. Zagrają Misza, Vaso, Moskiu. Wolisz inne klimaty? Zapraszamy na salę dance z największymi tanecznymi hitami. Do 22.30 wszystkie panie wchodzą za darmo. Imprezuj z nami w siódmym niebie w Legnicy.
0: Po reklamie.
2: Cześć, z tej strony Foothills.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Cześć, tu zespół Komodo.
5: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
6: Hej, hej, tu Calvi i Remi. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit
7: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Calvin Harris i Jazzy Satisfy na miejscu ósmym, dokładnie tak samo jak wczoraj.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Patrzę na zegar i widzę, że mamy ostatnie 27 minut piątkowego zestawienia. To oznacza, że lada moment dowiemy się, kto dostał się do dzisiejszego top 5. No ale wypadałoby to spotkanie zwieńczyć w odpowiednim piątkowym stylu. No i na sam finał w premierach zostawiłem wam prawdziwą petardę. Przywita nas duet, o którym na pewno słyszeliście nieraz, albo słyszeliście ich utwór, nawet nie wiedząc, że to oni. Przywita nas David Guetta, człowiek, który zdefiniował brzmienie dance na ostatnie kilkanaście lat. Tym razem ponownie połączył siły z obdarzoną niesamowitym wokalem Bebe Rexha. No i ostatnim razem, kiedy ta dwójka pojawiła się na Hit Planecie i na falach muzycznego radia, to zaserwowali nam gigantyczny hit I'm Good. Ale tym razem uderzają w nieco inną, odrobinę bardziej melancholijną strunę, ale David Guetta ewidentnie ma na swojej konsolecie magiczny przycisk, który sprawia, że każdy smutek zamieni się w czystą, pozytywną energię. W tekście możemy usłyszeć, że smutne dziewczyny nie wychodzą przez ostatnią piosenką, no i zapewniam was, po usłyszeniu tego numeru nikt z was nie będzie chciał opuścić naszych radiowych progów, a naprawdę warto będzie zostać, bo za moment czas na klubową część wieczoru i DMC. No ale dużo szybciej, David Guetta, Bebe Rexha i Sad Girls.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Hey, this is Bebe Rexha.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
7: Hi, this is Darude.
8: What's up, this is David Guetta.
9: Hey, this is ATB.
10: Hi, we are Bling and Jones.
11: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren. You're listening to Hit Planeta.
12: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

No i to właśnie ten moment. 12 minut do godziny 20, a przed chwilą zagrała dla nas duo w składzie Twinseek, Evangia, Perfect on Paper, to było nasze miejsce piąte. Pozycja czwarta przed nami, Kuba i Kuba, tutaj z utworem Stygnie lato, tytuł oksymoron, bo dziś na naszych falach temperatura zdecydowanie jeszcze urośnie, a nadal mamy wiosnę. Brązowy medal wędruje do Tria w składzie Leonie, Marcus and Martinus, hit, który urwał się z Księżyca, a dokładniej z Norwegii, Moonlight nadal na podium, ale minus jeden punkt. Srebro wędruje do Ale Farben. Heroes of the Night zabiera medal poprzednikom, ale król może być tylko jeden. I tak jak i wczoraj, dziś również zostaje nim Parosteral i Black Lilies. Świetny numer, idealna fuzja nowoczesności i klimatu XX wieku. Dziękuję za dziś, Patryk Łasica, i przypominam, że każdy koniec jest

nowym początkiem. Za moment skakujemy świat DMC, przywita Was Maciej Wowk, a tuż po nim absolutna klasyka, czyli ASOT i Armin van Buuren, który potowarzyszy Wam do sobotniego poranka. Bawcie się dobrze, bezpiecznie, do usłyszenia przy następnej okazji, no i niech muzyczna moc będzie z Wami.

0: finał. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.
1: Hello guys, what's up? Here's Parvstella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
3: Putin nie chce rozmawiać z Zełenskim, powtarza, że nie skończy wojny na Ukrainie. Od poniedziałku każdy ma prawo dowiedzieć się, ile zarabiają współpracownicy. Chrząszcz brzmi w Szczebrzeszynie, ale nie tylko, swojego chrząszcza mają też w Pszczynie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjski przywódca Władimir Putin stwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił go o spotkanie, ale on nie widzi powodu, by się z nim spotykać. Dodał też, że nie wie, dlaczego Kijów nie chce, by to Stany Zjednoczone były gwarantem rozmów pokojowych. Putin wypowiadał się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Po raz kolejny oświadczył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Na wodach Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Baltops. To największe manewry morskie NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Mają być demonstracją i sprawdzeniem w praktyce potencjału sojuszniczego w rejonie Morza Bałtyckiego. W ćwiczeniach bierze udział 5 okrętów polskiej marynarki wojennej. Manewry odbywają się pod dowództwem Stanów Zjednoczonych. Potrwają 2 tygodnie. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, choć bez podawania nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, mówi Joanna Łuksza z Biura Rachunkowego i firma.
4: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
3: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Mężczyzna miał z Poznania nadać przesyłkę z dopiskiem broń chemiczna. To postawiło na nogi służby, które ewakuowały budynek Komendy Żandarmerii. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej.
5: Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez sąd uwzględniony.
3: Śledczy zlecili też przeprowadzenie podejrzanemu badań psychiatrycznych. NASA pozwoliła astronautom na powrót do planowych zajęć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wcześniej polecono im, aby schronili się na pokładzie statku Dragon na czas napraw w rosyjskim segmencie stacji, doświadczającym wycieku powietrza. Astronauci mieli też być gotowi do ewakuacji. Teraz NASA przekazuje, że Roskosmos wstrzymał prace naprawcze w celu przeprowadzenia dalszych pomiarów. Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
6: To będą w zasadzie 2 chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
3: Figurki chrząszczy zostaną odsłonięte w Pszczynie 13 czerwca. Dołączą do innych postaci, takich jak Koziołek, Matołek i Smok Wawelski. Jeszcze sport. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli z Chinkami.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. Siepomaga.pl/Piotrus/Szliwa. siepomaga.pl/Piotrus/Szliwa. Telefon 691 993 874. 691 993 874.
2: Reklama.
8: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
9: Zapraszam. Dotacjusz.
8: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
10: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15. biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk,

0: oraz Puchar Polski MTB, gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio.

czas płynie nieubłaganie. Jesteśmy jego częścią. Od wieków ludzkość żyje według czasu. Przeszłość. Cechą przeszłości jest to, że minęła i już nie istnieje. To dlatego miej ją w sercu, ale nią nie żyj. Ona nie da ci nic prócz doświadczenia. Jeżeli nie porzucisz przeszłości, może ci ona zniszczyć przyszłość. Żyj tym, co oferuje ci teraźniejszość. To ona jest ważna. Teraźniejszość. W niej żyjemy. 2020 dobiega końca. Przyniósł nam obce, nieznane, niespodziewane. Zmienił dotychczasowy świat. Sprawił, że mieliśmy chwilę na refleksję. Rodzina DMC mimo pandemii zawsze się jednoczyła i jednoczyć się będzie w każdej sytuacji, nie zważając na to, co dzieje się wokół na świecie. Świat się zmienia, zmieniają się pokolenia, a DMC wciąż trwa i trwać będzie nadal. Wszyscy jesteśmy jak motyle, w chwili narodzin niewinni, delikatni i tacy ubodzy, lecz wraz z przemijającym czasem stajemy się piękni, kolorowi, silniejsi, gotowi na wyzwania, które przynosi nam przyszłość. Każdy z nas jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Wyjątkowy jest nasz piątkowy świat, dający uśmiech i radość, upust energii, która w was jest, dający muzykę, jej piękno, czystą muzyczną poezję płynącą wprost z serca. Maciej Wowk 23 lata temu zapoczątkował tę moc dźwięków, która niezmiennie przenosi nas w świat magii, uniesienia, euforii i wyciszenia. Dance Mix Chart DMC.

panie i panowie, dzień dobry, właściwie dobry wieczór, może po prostu dobrego czasu, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek teraz to słuchacie. Od 28 lat, o tej samej porze, w Muzycznym Radiu rozpoczyna się muzyczna podróż. Od tej chwili wyruszamy razem przez wiele godzin najbardziej aksamitnych brzmień muzyki elektronicznej. Ten moment, moi drodzy, ta chwila, to jest ten moment, ta chwila, aby odłożyć codzienne sprawy i pozwolić muzyce przejąć na 100% stery. Przed nami wyjątkowa noc, wypełniona mocnymi dźwiękami, dobrymi melodiami, które potrafią zagrać na każdej trensowej duszyce niczym jedna dobra orkiestra. W DMC, moi drodzy, każda nuta, każdy dźwięk opowiada własną historię. Tu muzyka, która potrafi uspokoić myśli po całym dniu. Muzyka, która ukoi was po 7 dniach różnej pracy. Po prostu zostańcie z nami, posłuchajcie. Tak naprawdę przed nami dźwięki, które są w stanie rozświetlić każdy smutny i nie tylko smutny świat, niczym tysiące gwiazd na nocnym niebie. Maciej Wok, witajcie w naszej piątkowej bajce w najlepszym dniu tygodnia. Ten program to skarbnica wspomnień, która potrafi nas przenieść w różne miejsca. Prawda? Jeżeli gdzieś kiedyś się słyszało ten kawałek, który teraz tupie pod spodem, to przypomnijcie sobie parkiet, na którym to było i to dawno, dawno temu. Bardzo dobry remix. Jakiej rakiety, o tym za chwileczkę sami, moi drodzy, się przekonacie, bo to jest zawodowy numer, który dzisiaj startuje w ramach 1432 notowania listy DMC. To co, gotowi? To jest piątek, DMC początek, Muzyczne Radio. Gramy dla was!

0: tak, moi drodzy, to się nazywa dźwiękowa erupcja życia. Richard Durante, Always the Sun. Świeżutkie odsłonie na 2026 rok. Za remiksem stoi High Voltage. To jedna z tych, moi drodzy, nut, które od lat zachwycają miliony klubowiczów, miliony odbiorców na całym świecie. Przepiękna, cudownie brzmiąca, to jest właśnie trend, pełen kontrastów, pełen piękna, dobrej pasji. Na dziś mam zaplanowanych jeszcze kilka takich arcydzieł, które poprawią wasze humory, nastroje i porwą wasze serducha i polecimy razem jak najwyżej. 23 minuty po 20 to jest ten moment, ten czas, kiedy możemy rozpakować 1, 4, 3, 2 i tak naprawdę ja chciałem wam wszystkim podziękować za to, że jesteście na starcie do dzisiejszego programu. Dzisiaj w radiu, a jutro spotykamy się w cztery oczy, no może trochę będzie więcej osób. Zapraszam serdecznie w przepięknym miejscu, w którym będzie naprawdę mocne granie na potężnej technice. Spotykamy się na kwisonaliach, a za moment, moi drodzy, odpalamy dzisiejsze zestawienie, a początek będzie arcydziełem. Nowy remix słynnego tematu. Kafe. Kafe Del Mar.
1: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Telikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DNC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. DMC. Muzyczne Radio. Nowość.
2: Nowy remix od Daniela Portmana. Drilla, Café del Mar. Tak rozpoczynamy. Na złotą nutę. Cały dzisiejszy wieczór będzie pozłacany.

of the real world.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.

0: Dusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DNC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DNC. DNC. Jedyna taka lista w Polsce.

0: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na gorące imprezy. Sobota, 6 czerwca. Wielki pojedynek DJ-ów. Zagrają Misza, Vaso, Moskiu. Wolisz inne klimaty? Zapraszamy na salę dance z największymi tanecznymi hitami. Do 22.30 wszystkie panie wchodzą za darmo. Imprezuj z nami w siódmym niebie w Legnicy.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Po reklamie.
2: DMC News. Przedstawia Tom Dut.
3: DMC News już na starcie, a co za tym idzie, szykujcie się na spotkanie z Agent of Time. Powiemy wam również o pięknym jubileuszu Estate of Trance i końcu pewnej epoki związanej z platformą muzyczną Juno Download. Sprawdźcie szczegóły już teraz. DMC News. Witamy i zapraszamy.
1: DMC News.
3: Agents of Time, włoski duet tworzony przez André Di Celie i Luigiego Tutolo od ponad dekady buduje własny, charakterystyczny język muzyczny. Ich historia rozpoczęła się w 2013 roku. Rok później ukazał się debiutancki album Spread the Word nakładem Stem Records. Dość dużym przełomem była epka Polina. To właśnie wtedy Agents of Time zaczęli być wymieniani w gronie najciekawszych nowych nazwisk europejskiej elektroniki, zdobywając wsparcie takich artystów jak choćby Tale of Us, Dixon, Stefan Bodzin czy John Digweed. Ich brzmienie od początku wymykało się prostym gatunkowym podziałom. Sami artyści podkreślają, że ich muzyka wynika ze zderzenia dwóch różnych muzycznych światów. Luigi odpowiada bardziej za melodyjną i emocjonalną stronę projektu, podczas gdy Andrea wnosi groove oraz rytmiczną energię. Ważnym momentem w ich karierze była także współpraca z Tale of Us oraz liczne występy na wydarzeniach Afterlife, które ostatecznie doprowadziły do podpisania kontraktu z Afterlife Recordings. Efektem tej współpracy była m.in. epka Dream Vision oraz utwór Paradigm. Na przestrzeni lat projekt stale ewoluował, a ich muzyka coraz wyraźniej otwiera się na bardziej melodyjne, wokalne i trance'owe inspiracje. W 2024 roku artyści połączyli siły z Arminem Van Burenem przy utworze Life is Eternity, a w rok później przygotowali oficjalny remix Wait So Long dla Swedish House Mafia. Dziś Agents of Time pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych włoskich projektów melodic techno, regularnie występując na największych festiwalach i wydarzeniach klubowych na świecie. W tym roku Agents of Time pojawią się również jako jeden z głównych headlinerów drugiej edycji Resistance Poland. Duet wystąpi 10 października w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot.
1: DMC News.
3: Smutne wieści dla fanów Juno Download, jedna z najbardziej rozpoznawalnych platform z muzyką elektroniczną, kończy działalność. Juno Download oficjalnie poinformowało o zamknięciu serwisu, żegnając się z użytkownikami po blisko dwóch dekadach obecności na rynku. To był dla nas zaszczyt dzielić się niesamowitą muzyką od wyjątkowych artystów, ale nadszedł czas, aby się pożegnać, napisali przedstawiciele platformy w oficjalnym komunikacie. Juno Download wystartowało w 2006 roku i szybko stało się jednym z najważniejszych sklepów z cyfrowymi plikami muzycznymi dla DJ-ów oraz dla fanów elektroniki. W czasach przed dominacją streamingu serwis obok Beatportu był podstawowym źródłem zakupów muzyki w formatach cyfrowych. Firma zapewnia, że użytkownicy nadal będą mogli pobierać wcześniej zakupione pliki ze swoich kont, a w razie problemów skontaktować się muszą z działem wsparcia. W komunikacie wskazano również alternatywne serwisy takie jak Beatport i TrackSource. Do zamknięcia serwisu przyczyniły się przede wszystkim zmiany na rynku muzycznym i sposób, w jaki dziś konsumowana jest muzyka. W ostatnich latach streaming stał się dominującym modelem dystrybucji, stopniowo wypierając klasyczne sklepy z plikami cyfrowymi. Dla wielu DJ-ów i kolekcjonerów muzyki elektronicznej zamknięcie Juno Download oznacza koniec ważnego rozdziału w historii cyfrowej dystrybucji muzyki.
1: DMC News.
3: Teraz o pięknym jubileuszu. 1 czerwca 2001 roku w radiu po raz pierwszy wybrzmiał program, który na zawsze zmienił historię muzyki trance. Tak narodziło się State of Trance, audycja prowadzona oczywiście przez Armina Van Burena, która z czasem stała się globalnym fenomenem i jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla fanów muzyki elektronicznej. Początkowo ASOT był po prostu cotygodniowym radiowym setem, w którym Armin prezentował najciekawsze nowe produkcje z szeroko pojętej sceny trance. Szybko jednak Jednak okazało się, że format trafia w idealny moment. Początek lat 2000 był czasem dynamicznego rozwoju muzyki klubowej. Z biegiem lat A State of Trance przestało być tylko audycją radiową. Stało się globalną marką obejmującą także wydarzenia na żywo organizowane w największych halach i arenach świata. To właśnie State of Trance w dużej mierze ukształtowało współczesne rozumienie trance'u od upliftingu i progressive po bardziej eksperymentalne i nowoczesne brzmienia. Ogromną rolę w sukcesie projektu odegrała konsekwencja Armina van Burena. ASOT stał się miejscem premier, odkryć i wyznaczania muzycznych trendów. Polska publiczność od lat uchodzi za jedną z najbardziej zaangażowanych w Europie, zarówno podczas audycji radiowych, jak i wydarzeń sygnowanych marką State of Trance. Co więcej, polscy artyści regularnie pojawiali się w selekcjach prowadzonych przez Armina van Burena. Obecność polskich utworów w audycji pokazuje, że lokalna scena trance ma realny wpływ na globalny obieg muzyki elektronicznej. Polsko, jestem niesamowicie szczęśliwy, że po 4 latach mogę ponownie przywieźć do Was State of Trance. Tymi słowami Armin van Buuren ogłosił powrót projektu do naszego kraju. 20 czerwca State of Trance po raz pierwszy w historii pełnej stadionowej skali wydarzenie zagości na stadionie Legii Warszawa. Zachęcamy, polecamy i wracamy do grania. DMC News to wszystko na teraz. Do usłyszenia.
4: Hey, I'm Armin van Buuren. Are you ready to feel the power of electronic music? Mashish Mvok has something special for you. Check it out at DMC at Musician Radio.

0: Nieprzypadkowo, moi drodzy, ostatni news dotyczący State of Trance. Gratulacje dla Armina van Burena, a on dzisiaj wystąpi dla was. Uwaga!
1: Hey, this is Armin van Buren, and I invite you to a brand new episode of my radio show A State of Trance after the DMC at Musician Radio.
0: Moi drodzy, specjalny set, 3-godzinny set od Armina. Podsłuchiwałem sobie wszystkie traki, jakie tam są. To jest rewelacja, absolutna rewelacja, dlatego te 3 godzinki rozpoczynamy słuchać dzisiaj od północy. Od północy do trzeciej. The best! Armin van Buren, poleca wam najlepsze nuty. A ten Depeche Mode, który rozpoczniemy, rewelacyjny. Za tydzień w nowościach programu DMC.

0: 1432 notowanie listy DMC. Daniel Portman rozpoczął dzisiejsze nasze wydanie. Café del Mar, Michael Jackson, Casey Soleil, Masano, I'm Music, Bix, Kalkbrenner, Tony Rush, David Guetta, Daniel Van Roy. Najlepsi przed nami. A wiecie, co jest niezwykłego w muzyce trance? To chyba jedyny gatunek, przy którym no, można jednocześnie marzyć i, nie wiem, o wakacjach w klubie, na plaży, tak jest, prowadzić autko przez nocne miasto, ewentualnie autostradami i planować podbój świata. Wszystko tutaj można. Uruchamiamy sobie wyobraźnię i tak naprawdę lecimy, gdzie chcemy.
1: Reklama. Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: DMC. Wieczór z najlepszym napędem. Każdy weekend.
0: Napęd to jest to, co nas trzyma w każdy piątek przez wiele, wiele godzin z muzycznym radiem. Go! Do przodu. Do przodu wszyscy ci, którzy chcą się pojawić na muzycznej scenie. I wystarczy wejść na GG12 32 19 10. Można do nas też, moi drodzy, zadzwonić na żywo, jak ktoś chce. Polecamy profil.
4: DMC. Znajdź nas na Facebooku. Dance Mix Chart.
0: I na całym świecie. Można dzięki apce Muzyczne Radio. Tam macie też możliwość nagrywania się. Tylko błagam o dobrą jakość. Sprawdzajcie się, czy to dobrze wam wyszło, czy nie. Ewentualnie warto poprawić. Jesteśmy też w TAP Plus w Warszawie na kanale 11B, we Wrocławiu na kanale 12B, w Krakowie 9A, w Katowicach 10B, w Gdańsku 5C, Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B i Andrychów 8D. No i szukajcie nas, moi drodzy, na całym świecie. Jeśli jest internet, jest Muzyczne Radio. Bezpośrednio ze strony, ale najlepiej z apką. Sprawdzamy, czy ktoś się już nagrał.

Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy DMC, w szczególności dla twórców DMC, ciebie Maćku, głównego prowadzącego, Tomka, Sputnika, Cyngla, Bartka, Miłosza, Andrzeja. Pozdrawia Michał Złoto. Would you play with me? If I would play with you, would you play with me?

0: Jedyna taka lista w Polsce.
1: Reklama. Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczy.

0: oraz Puchar Polski MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Po reklamie.
3: DMC w Muzycznym Radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
4: Miasteczko rozrywki już stoi, moi drodzy, zapraszam serdecznie. Technika taka sama jak na juwenaliach, czyli potężna. Ogromne głośniki, potężna moc, gwiazdy, zespoły, no i później takie numery jak ten. Już jutro. Od 22 do 1 w nocy. Na początku delikatnie, a hulanki i swawole później. A w północy na pewno.

To nie sen, to lista DMC, to muzyczne radio, to piątek. Praktycznie DMC początek, co to dopiero godzinka za nami. No godzinka jeszcze ciut trochę.

No i powiecie, że tak nie jest. Każdy utwór trance to trochę jak lot samolotem. Najpierw spokojny start, później nabieramy wysokości, a kiedy nadchodzi kulminacja, człowiek zapomina, która jest godzina, w jakim jest momencie, za to kochamy. Taki vibe, to tempo, ten klimat.

pokażcie dłoń w górę, że jesteście. Na GG12-32-19-10. Bardzo proszę. Przygaście sobie światła, bo tak już ciemnawo się robi. Podkręćcie głośnik i lecimy.

16:32:19:10. Zaczniemy od Grzegorza. Pamiętam jak dziś, to było 9:09. Pozdrowionka Macieja dla... Ja dziękuję dla wszystkich głodnych takich wibracji. Takich jak teraz brzmią. Grzegorz z Belgii. Grzesiu, uściskaj Belgów. Zaraża jak się da, tylko takim fajnym klimatem. Fajnie, że jesteś. Rysiu, dobry wieczór, witam, pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Uściski dla Kobry z Lubina, Sławka, Wessnera z Bówka Śląskiego. Rysiu, Kobi, od lat zawsze z wami, DMC maniakami.

0: Fajnik z Kielc napisał do nas tak: no witam, piękny wjazd dzisiaj na starcie. No słuchaj, takich wjazdów mamy kilka. Niektóre się zdewaluowały, niektóre są bardzo stare i tekst czasami też nie jest w 100% odpowiedni, ale zawsze mnie tutaj namawiacie do tego, żebym emitował, bo no nie chcecie, żeby był zapomniany. No i dobrze, poszło. Dobry wieczór, dwie emisji maniacy, Grzesiu z Groznicy. Witam wszystkich DMC maniaków, od tego najmłodszego ciut-ciut do najstarszego, z laseczką. Wysokich lotów dla wszystkich, dla brata Macieja. Siostrę Dorotę pozdrawiam, na stronę najważniejszą osobę, której oddałem to, co najważniejsze. Będzie dobrze, idziemy w dobrym kierunku. Pozdrawiam Grzegorz. Grzegorz z Groznicy kocha. After Love, dokładnie tak. Dobry wieczór, Lwówek Śląski. Nie, to Lwówek, zawsze się mylę. Chyba tak mi zostanie do końca moich dni. Lwówek Wielkopolski pozdrawia. Z całą rodziną DMC, witam serdecznie. W trakcie małego remontu pokoju. Krzysiu, uważaj, bo podczas remontu przy takich numerach to zawsze ręka tak sobie drży lekutko i jak malujesz jakiś paseczek czy coś, to no może być z tego niezła fala. Ale fala też się podoba. Czekałem cały tydzień, żeby nabić swoją baterię. Pozdrowionka, krótkie dla wszystkich. Kotkę, samolotkę, niedługo mamusię. Gratulujemy, bomba dla ciebie.
1: DMC. Moc pozytywnej energii.
0: No Janek, masz moc. Tak, trzymaj.

pamiętajcie, dziś od północy 3 godziny Armin van Buuren. Naprawdę best set. Rewelacja. Cóż macie, magiczny wieczór. Po pracy nic lepszego nie ma. Weekend DMC, całusy dla Klaudii, buziole dla wszystkich. Kotek, ściskam cię. Oskar, Berlin. Paweł napisał, dobry wieczór, Maciejku, pozdrówki dla całej rodziny. Wybacz mi wszystko, moja Luba. Pozdrowionka dla całego radia. Czekamy na fajną imprezkę. Najlepszego, Paweł.

Maciejku, potężnie dzisiaj. Potężnie i do pieca. Pozdrawiam wszystkich Grzesiu z Jeleniej Góry. Witam trensowych wariatów, szaleńców, Oleśnica. Zawsze z wami, z Muzycznym Radiem. Cyklicznie, ustawicznie, notorycznie, periodycznie się budzi, co jadą z DMC. Jacek. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich. Jasienica Lubuskia, tam jest Arek.

0: Jedyna taka lista w Polsce. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Uwaga! Jesteś początkującym twórcą? Składasz dźwięki? Robisz muzykę? Niech to usłyszy cały świat! Wyślij swoje demo na adres m.wowk@muzycznyradio.pl. Utwory przesłuchamy i ocenimy, a najlepsze umieścimy w zestawieniu. Daj sobie szansę. W DMC potrafimy docenić najlepszych.
4: O, co to prawda, moi drodzy, prawda? O, teraz ja się uśmiechnąłem. Mam nadzieję, że też się uśmiechnęliście do tej melodyjki. Do sufitu, do mebla, do słuchawek, do monitora. Nie wiem, gdzie teraz jesteście. Szyba przednia w autku. Najważniejsze, że się uśmiechacie. Tak być powinno. Muzyka nie rozstrzygnie, moi drodzy, wszystkich naszych problemów, kłopotów, ale czasem wystarczy, że na kilka minut pozwoli o nich zapomnieć. I to jest chyba...

ktoś chce, może sobie krzyknąć w niebo. Mayday, mayday. Żary zawsze z wami, DM-ski maniakami, napisał Szymek Messner. Witam, dobry wieczór, słuchamy jak co tydzień DMC Music, pozdrowienia dla Rysia, Szeszoni, Corby's UK, jak najbardziej. Dla wszystkich uściski przesyła Jarek z Lubina. Lubin leci z wami, DMC Forever, pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy uwielbiają dobre syntezatory o tej późnej porze. Dobry wieczór, DMC Maniacy, Krystiana pozdrów Macieju, no to ja już teraz to zrobiłem. Krystian, uśmiechnij się. Od ucha do ucha, gwarantuję. Kamil ze Skokowej.

Last West Moment spotkamy się, moi drodzy, w sierpniu na jednej dużej scenie. Gorąco polecam. Dobry wieczór, gorąco pozdrowionka dla wszystkich, dla Sebastiana, całej rodziny DMC. Gosieńka, Gosieńka z Ulesia. Trzymaj się, Gosiu. Najlepszego dla Matejki z Szczydliny Wielkiej. Kto jeszcze? Dobry wieczór. Pozdrowionka z nad Wielkiej Wody. Niech echo DMC niesie się przez morza, jeziora, Giżyce koło Żagania.

Artur. Artur Zaleśnicy przesyła wam full serdeczności. Tak, trzymajcie. Ciepłe, gorące pozdrowie dla wszystkich tych, którzy czują w piątek. Ładne tany.

Chciałbym pozdrowić swoją matkę, rozdartą Monikę, swoją koleżankę Magdę, swojego sąsiada Szoguna, swoją najlepszą ziomkę Maryśkę, całą swoją firmę. Pozdrowienia z Sobótki, jak zwykle ci gorący fajk.

To Łączne Radio, to program DMZ, to Robert. Dobry wieczór, najlepszy przekaz w Feterze. Pozdrowy dla naszego kolegi Szymka z okazji 50. urodzin od przyjaciół z Wlenia. 100 lat! Dołączamy się jak zwykle. Jutro te wszystkie numery. Tak o tej porze? No jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze będą, moi drodzy, hulanki i swawole, modelki w Gryfowie, ale po 22. Zapraszam. Pogramy sobie. Poskaczemy, pobawimy, pouśmiechamy. Zasypiemy was gadżetami. Dobrym brzmieniem. Z potężnych głośników. Myślę, że z Gryfowa do Jelnej Góry będzie niosło. Tam naprawdę grubo się dzisiaj stało. Podjeżdżajcie, nawet po to, żeby na chwileczkę posłuchać, zaciągnąć się tym, co będzie grane. A będzie grane zawodowo, zapewniam. To jest DMC, to Muzyczne Radio. Czy jeszcze Blanca Jones? Moja historia z DMC dość krótka, ale cieszę się, że znalazłem, pokochałem i zostałem. Pozdrawiam wszystkich. Piotrek z Poznania. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Witanko, a może odpocząć po robocie. Całuję Weronikę, z którą słuchamy DMC. Pozdrawiam całego czata, dla całego świata. Do zobaczenia w Iłowej.

Tak to zapaliście oddech? Dwie godziny programu za nami, a ja nie wiem, gdzie się podział. A teraz bardzo proszę, coś dla polatania. Może rączki nawet wyprostować, jak ktoś ma ochotę. Ważnie. 3, 2, 1. Wyobraźcie sobie to brzmienie. 200 świateł. 10 tysięcy watt na stronę. Jak to wszystko ruszy na was, to po prostu schudniecie od momentalnie. Od razu. Kilka gram mniej.

dzisiaj w DMC. Lecimy wysoko. W eterze, w głośniku, w słuchawkach, przed komputerem, w samochodzie. A jutro na żywo!

To są, moi drodzy, nasze hulanki. To są nasze hulanki i swawole. Te w eterze, ale nie tylko. Na żywo również. Kwachu, dobry wieczór wszystkim. DMC Maniacy. Kolejny piątek. Ja z wami. DMC Maniakami. Pozdrowienka dla Sylwka i sobie też. Dobry wieczór, dobry wieczór. Tyczka do was napisał. Jesteś całym moim światem. 60,000 Mlutki kochane, pamiętajcie, że życie zaczyna się tam, gdzie postawicie następny krok. Ola z Lubina. Marcin, trzymaj się. Bartek z Kodzieszowej, pozdrawiam wszystkich. Ekipę Beci, Magdy, Michała i Łowa leci z wami. Pamiętajcie o nas zawsze i wszędzie. 12, 32, 19, 10. Norweskie fiordy poruszają się w rytm DMC. Słychać. Zapraszam na czata. Oleńka was zaprasza. Świdnica, okolica.

0: Maciejku, spytaj, czy chłopak, czy dziewczynka. Bo nie wiem. A kotka samolotka już wie, a ja nie wiem. Boż tak ma być, żebyś miał niespodziewajkę. Normalnie muszę dzisiaj napisać, ale nostalgicznie. Same najlepsze wspomnienia powracają. No Grzesiu, my się specjalizujemy.
1: Classic Hits.
0: Pozdrowie dla Sabinki, która robi pod winogną drabinki. Ola i Piotr. Działki, uroczysko, Lubin. Słuchamy obowiązkowo, jak w zegarku, co tydzień. Białkowicze wszystkich krajów, łączcie się.

są utwory, które poruszają nogi, stopy, mięśnie. Są utwory, które poruszają głowę. Ale są też takie, które poruszają coś znacznie ważniejszego. Właśnie dla nich wracamy do muzyki. Każdego dnia, każdej nocy, każdy piątek. Ja tak mam przynajmniej. Siada Śląska, Michał, dobry wieczór. Jak co piątek, pełny lot. Anusia, pozdrowy dla ciebie. Od DMC Maniaków, naszego studia. Ależ to pulsuje. Ależ to ma moc.

degustatorzy ze Skalniaków, pozdrawiam wszystkich DMC maniaków na całej kuli ziemskiej. Moje bliźniaki ściskają jeszcze raz mocniej z lotniska w Dubaju, czekając na samolot do raju, do Bali, gdzie będą rozsławiać najlepszą audycję na świecie. DMC Forever. Chris Poznań.

zasadzie pierwsze prawo DMC. Muzyka głośniej, tym problemy ciszej. Piątkowa noc zawsze należy do dobrych melodii. Trans to nasze paliwo. Bas w sercu? Ja tak mam. Uśmiech w waszą stronę. Lasowice, okolice. Łukasz. Mierzostowice, dobry wieczór wszystkim. Żary, żagań, okolice.

wiem czemu, ale zawsze Sphinx mi się przypomina, kiedy słyszę ten numer. Naprawdę. Macieju, bity podajesz. Muza nam po prostu umysły rozwalasz. Ale moc wyzwalasz. Jak co tydzień. Koisz serca zmęczone codziennością. Pozdrowie dla wszystkich DMC maniaków. Moc z nami. Brzmi kolorami. Pozdrowienie Niedźwiedzia. Paszowic od Ani Dareckiego z Kłaczyn.

hej Hugo, gorące pozdrowienka dla ciebie. Hugo przyjechał do zamku i właśnie je kolację. I pozdrawiamy Hugo w Roztoce, pięknym miejscu, w cudownych okolicznościach, w tajemniczym zamku, którym ponoć nie straszy, ale jest małe ale. Jakie to ale, no trzeba tam pojechać i zobaczyć samemu. Później będziecie mówili, że jakieś cuda wygaduje. No ale północy trzeba być tutaj.

Ale to stara klikawka. Oj, oj, oj. Jak mawiają w piątek, piąteczek, piątunie jest transowo. Dobry wieczór, Iłowa. Pozdrowionka dla całej rodziny. Wcześniej ogród, ale z insekty mnie wygnały. No dobra. Będzie filharmonia w DMC dzisiaj. Naprawdę fajnie by się tego posłuchało. Kilka dźwięków. Poszperam może tam, namówię kilku muzyków. Zobaczymy. Pozdrowy dla Piotra. ATV po latach dalej rewelacyjny. Pozdrowienia na brata Grzegorza, Krystiana, Łukasza z Pieńska, siostrę Dorotę. Oczywiście na wrotków całą listę DMC Maniaków. Chillał w trasie. Moc Maciejka z Iłowy leci z wami, DMC Maniakami.

0: gdzie są Gruszyce, to nie wiem, ale pozdrowionka od wszystkich. Marcin, Żary okolice, no to już wiem przynajmniej mniej więcej gdzie. Paweł i Kasieńka, meldujemy się w Perlandii, do zobaczenia w Iłowie Macieju. To my jesteśmy trensowi wariaci. No myślę, że więcej szaleńców dzisiaj jest, nie tylko... Nie tylko wy. Żeby nie było tylko stare numery gramy, czekajcie, bo powiedzą nam, ale śmietnik gracie.
1: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.
0: Świeżynki też mamy, jak najbardziej. Sphinx to były czasy, napisał Grzesiu.

Leśnej Okolice i Gruzinów. Jest tam Konrad. Kaczorów i Michał razem z wami. Szydlina wielka, uściski do wszystkich, Matejko. Poza dla Kuby z Legnicy. Magda, dobry wieczór. Niech każdy piątek leci w rytmie najlepszej muzy, muzycznego radia. Magda, DMC Forever.

Kowal, jak co piątek, pamiętamy. I w DMC gramy Zuza. Muszę przyspieszyć, bo Armin atakuje zaraz, za chwilę. Wasza muza motywuje mnie do jutrzejszych nocnych biegań półmaratonem z Wrocławia. Marcin.

krótkofalowcy całej kuli ziemskiej, łączcie się w jedną rodzinę. Pozdrowienia dla Tarnowa. Siedzimy sobie, słuchamy. Pozdrawiamy najlepszych znajomych, księdza Robaka, Izę, Sylwię, Jacka, Jeju Pumbę i wszystkich krótkofalowców. Bogów Sebastian. Dobry dla wszystkich Zibi z Londynu. Aro. Pozdrowy dla wszystkich z Wojcieszowa. Tomek, witaj, pozdrawia Hojnów. Świeżawa, pozdrow dla Marka. Kotka samolotka ściska Janka, który zawsze o mnie pamięta. Dobrego. Pozdrow dla Rafała z Małomic. Dla wszystkich Ślebariusz. Nie, to dla Mariusza miało być, okej. Okay. Gorące uściki dla Maślany. Darek, niech ci szybko. Noc kamienie w rytmach DMC. Malak. Patyk prosto z trasy, z DMC. Pozdrawiam mojego taty Grzegorza, który jedzie dzisiaj ze mną. Widzimy się jutro w Gryfowie. Piona dla wszystkich. Dobry wieczór kapitalny. Oby tak zawsze, pozdrowionka dla wszystkich. Szymona i Piotra. Częstochowa, Krystian. Siedzimy sobie nad jeziorem w super towarzystwie Sebastiana Robaka i ze Sylwii, Jacka, Zbyszka. Dodajecie nam werwy, naprawdę. Coś wspaniałego. Trzymajcie się i bawcie się dobrze. Tylko grzecznie.

GMCV Power. Amsterdam, leci z wami Marcin. Bekroty. Toyota. Słucha. Brzeg Dolny. Pozdrawiam wszystkich niebieskich. Hubert.

Bartek, dobry wieczór, DMC Maniacy, rozsławiamy bity DMC na cały świat, a my gramy w altance. Uściski dla Asi, Mirka z Osi z Michałem, Kasieńkę z Pawłem, Justynę z Marcinem, Timu DMC, od Sylwii, Bartka, czerwony kapelusz, krótko, Nowa Sól słucha, Nowej Soli Maciej i Gosieńka. Witam wszystkich. Pozdrawianka dla ekipy, syna Emila, który lubi dobry klimat, córka Alicję i kochaną Magdę. Słucha ze mną DMC co piątek. Ja bym to chwaląc sprawił. Jacek. Nowy Dwór Mazowiecki, wita was. Pozdrówcie wszystkich z Kowar, Jelnej Góry i Warszawy. Maciejku, Kuba cały czas trzyma odbiornik na full. Paula w Legnicy. Pozdrawiam dla całej załogi pociągu sieciowego Wrocław Główny. Pozdrawia zastępca brygadzisty. Niech moc będzie z wami, kolejarzami. Dla was ten utwór. Braci kolejarskich.

jeden z moich ulubionych numerów listy DMC. Gorąco polecam wszystkim tym, którzy dobre rave lub. Rave is Life, Mike Chur, Alex Di Stefano. Piękny wjazd.

Ależ to było potężne. Let's go, let's go, let's go, let's go. 1432 spotkanie z listą DMC. Elektronika bez granic.

0: Dokończymy teraz sobie szybciutko GG i polecimy w górę listy, bo przypominam, punktualnie o północy.
1: What's up, Poland? I'm Armin van Buuren and you're listening to DMZ on Muzyczne Radio.
0: Dzisiaj 3-godzinny set, ale jaki? Nie zawiedziecie się. Weekend zjazdowy. Studia, pozdrowionka dla wszystkich. Dietetyków. Pozdrowy dla całego świata. Damian z Oleśnicy. Super muza, tak trzymaj. Dawid z Zielonej Góry. Joasia, dobry wieczór. Pozdrowy dla wszystkich znajomych, przyjaciół. Sylwii Bartka, Ewę Irka, cały świat. Asia z Lumania. Jest moc. Najlepszego dla krakowskich OSP. Od wuja Daleckiego z Legnic. Stara Gwardia pozdrawia wszystkich DMC maniaków. Romek. W końcu dotarłem, jestem z wami. Wielkopolska. Leszno, Łukasz. Pamiętaj, Maćku, Stara Gwardia zawsze do końca. Najlepszego dla Beaty, która do mnie jedzie. Właśnie odpaliła DMC. Hejko dla wszystkich. Pozdrow Patryka. Jedzie w rytmie muzyki. No ciekaw jestem, jak się jedzie w rytmie muzyki. No pociągiem można trafić. Bit w bit, ale autem? Ciężko. Bronek, a ty co? Pojechało cię grubo dzisiaj, widzę. Piątkowy wieczór, po 20. Zobaczcie, dopiero teraz się pojawiają. Najlepszego dla wszystkich DMC maniaków. Jesteśmy na pokładzie z Wrocławia. Tomek. Serdeczności dla druha i kolegi. Radiowca z Bolesławca. SQ6. Michała, Irena, Yokohama. Trzymaj się, brachu. Alicję pozdrów, Maciejko i Oskara i Nikodema, wierny słuchacz, Piotr ze Szczytnicy. Bękliniec, właśnie poluje autko, gorące pozdrowy dla wszystkich z Iłowej okolic. Marcin, Oliver z Monachium, dobry wieczór, Andrasa pozdrów. Dużo siły daje ta muzyka, Patryk. Oskar, wiem, że co piątek słuchasz notowania. Klaudia, ściskam cię mocno.

w okolicach północy, tak troszeczkę sobie myślałem, trochę black, tak? Pozdrowy z Kubiałtowic, lubuskie, Tomek. Smutna szprotowa pozdrawia lecący Głogów, Dagę i Dorotę. Dobry, dobry dla mojego taty Pawła pozdrowień moc, Doroty z Wałbrzycha. Kacper z deszczowej Belgii pozdrawia, Marcin. No i już końcóweczka. Lubiechowa, razem z wami Marcin. Tomek z Wrocławia, serdeczności full. I Grzesiu pozdrawia wszystkich znajomych, Marcina z Bolesławca.

0: dobry rytm, jeszcze lepszy beat. A na deser gwiazda wieczoru, moi drodzy. To najszybsze notowanie ostatniego chyba roku. Panie i panowie, teraz...
1: Uwaga! Jesteś początkującym twórcą? Składasz dźwięki? Robisz muzykę? Niech to usłyszy cały świat! Wyślij swoje demo na adres m.wowk@muzycznyradio.pl. Utwory przesłuchamy i ocenimy, a najlepsze umieścimy w zestawieniu. Daj sobie szansę. W DMC potrafimy docenić najlepszy.
0: Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Iłowej grało dwóch sympatycznych chłopaków. Steven Boyce, Black Hood. Nowy numer od nich mamy. I Nana, 18.

0: Ja już tak naprawdę położyłem krzyżyk na ten fen. Myślałem, że spadnie zestawienie, a tu proszę, wyciągnięty na miejsce pierwsze. No taka wola narodu, niech będzie. Gratulujemy. Always You, a Sothym na miejscu pierwszym 1432 wydania listy DMC. Słuchajcie, punktualnie północ, 3 godziny. Bez trzymanki, obiecujemy. Z Arminem. A ja zapraszam dziś, tak, już dziś o 20:00. Do Gryfowa. Przyjeżdżajcie.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musician Radio and welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.
2: For all the best.